0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Do Lacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy za

0: osadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Hi, this is Suzanne Vega, and you're listening to Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Leśne.
2: Góra 97 FM.

ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 6 maja. Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.

pokazał, kim jest naprawdę przez człowieczeństwo Jezusa. Jego podejście do najsłabszych i bezbronnych, sposób budowania relacji, bezwarunkowa miłość do ludzi odsłaniają serce samego Boga. Co najbardziej Cię zachwyca i inspiruje w człowieczeństwie Jezusa?

Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa objawia wielką prawdę o naszym człowieczeństwie. To, co w nas najbardziej ludzkie, ma jednocześnie posmak boskości. Nasze współczucie wobec cierpiących, nasze zachwyty i radości, nasza troska o innych, a nawet kruchość i słabość, są drogami prowadzącymi do Ojca. Zatrzymaj się przez chwilę z tą świadomością.

Osoby, które spotykamy na co dzień, mogą stać się dla nas świętą przestrzenią spotkania z Bogiem. Pomyśl przez chwilę o osobie, która jest dla Ciebie życiowym autorytetem. Zwróć uwagę na cechy, które Cię w niej szczególnie inspirują. Spróbuj zobaczyć, w jaki sposób Twój podziw dla tej osoby upodabnia Twoje serce do serca samego Boga.

Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Kochani bracia i siostry, Kościół, jak to wypowiadamy w wyznaniu wiary, jest apostolski, ponieważ opiera się na nauczaniu i modlitwie apostołów, na władzy, jakiej udzielił im sam Chrystus. Dzisiejsi patronowie, święci Filip i Jakub, znajdują się w tym fundamencie wspólnoty wierzących dzięki wyborowi Chrystusa i ich wierze, która była gotowa na męczeństwo. Byli również tymi, którzy przez swoje zaangażowanie apostolskie zachowali pełny przekaz prawd wiary. Dzisiaj my także jesteśmy zaproszeni do stania się apostołami, do dzielenia się swoją wiarą wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjemy. Witam was tutaj obecnych w kaplicy Matki Bożej i tych, którzy z nami się modlą, łącząc się poprzez media, szczególnie poprzez transmisję Radia Jasna Góra. Wpatrując się w Maryję, chcemy prosić ją o pomoc w tym codziennym naszym zmaganiu się, w tym codziennym naszym dawaniu świadectwa. Chciejmy od niej też uczyć się miłości i zaufania samemu Bogu. A w czasie tej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Jan modli się o zdrowie i potrzebne łaski dla Michała, Antoniego, Jana i Leona. Ja modlę się w intencji rodzin Górskich, Rozmarskich i Kowalczyków, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi. Na ołtarzu złóżmy także te nasze osobiste sprawy, intencje, z którymi dzisiaj na Eucharystię przychodzimy. I przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości, zaniedbania, za to, co nas na co dzień od Boga oddala, abyśmy mogli godnie i owocnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba. Przez ich wstawiennictwo daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do Tomasza: oto jestem drogą, prawdą i życiem. Nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Panie, daj nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzycie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jeżeli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.

Kochani bracia i siostry, nie tylko przypadek sprawił, że czcimy wspólnie w jednym dniu świętych apostołów Filipa i Jakuba. Rzeczywiście bezpośrednim powodem ustanowienia ich wspólnego święta było umieszczenie w jednym miejscu ich relikwii w Rzymie, w kościele, którego obaj stali się patronami. Ale łączy ich o wiele więcej i w tych wspólnych ich cechach pozostają dla nas nieustannie wzorami. Najpierw historia ich powołania, które rozpoczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i od zachwytu, które owocuje decyzją o pójścia za Mistrzem. Chociaż nie wiemy o okolicznościach ich wcześniejszego życia i zajęciach, jakim się oddawali, to wiemy, że od momentu usłyszenia z ust słów "pójdź za mną" pozostaną z Jezusem już do końca. Ich obecność naznaczona jest w każdym spisie apostołów, zapisem w Ewangeliach, jak również w tym, który relacjonuje wydarzenia w dniu Pięćdziesiątnicy. Oni również byli ich uczestnikami, trwając, jak mówią Dzieje Apostolskie, jednomyślnie na modlitwie. Wiemy również, że po tym zdarzeniu, gdy Duch Święty stąpił na nich, tak jak na innych apostołów, byli gorliwymi i wytrwałymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa, aż po ludzku patrząc, tragiczny koniec, jakim była śmierć męczeńska. Według przekazu tradycji Filip został ukrzyżowany i ukamienowany. Jakub również zakończył życie pod gratem kamieni, dobity pałką falusznika. Jaką lekcję pozostawiają nam apostołowie Filip i Jakub? Niewątpliwie najpierw lekcję odważnego pójścia za Jezusem, tak na serio, do końca, na dobre i na złe. Nigdy z raz obranej drogi się nie wycofali i pozostali jej wierni aż do końca. I wymagało to ogromnego zaufania do tego, który ich powołał. Chociaż nie wszystko od początku rozumieli, choć być może inaczej sobie wyobrażali nawet swoją rolę, choć przeżyli zgorszenie krzyża i po ludzku zwątpili i wystraszyli się, podobnie jak i inni apostołowie, jednak nigdy Jezusa nie zdradzili, nigdy nie zawiedli, nie wyparli się. Oni Jezusowi do końca zaufali. Pokazują też, że dla Jezusa warto poświęcić wszystko. Udane życie zawodowe,

0: i przygody z Jezusem. Później przy cudownym rozmnożeniu chleba mówi, skąd weźmiemy chleba, aby nasycić całą tę resztę. A także dzisiaj odczytane słowa, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Słowa, które prowokują ważną wypowiedź Jezusa o Jego tożsamość z Ojcem, gdy mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Kochani, nasza droga prawdopodobnie nie będzie drogą męczeństwa, jak w przypadku apostołów, ale na pewno powinna to być droga pójścia za Chrystusem, pójścia Jego śladami, tak na serio. Bo przecież my również nieustannie doświadczamy wspólnoty z Jezusem podczas każdej Eucharystii. Słuchamy Jego słowa i we wspólnocie spożywamy Jego ciało. Tylko czy potrafimy wówczas dostrzec obecnego pośród nas Jezusa? Czy doświadczamy Jego bliskości? Czy karmimy się Jego słowem i ciałem? Jeśli Jezus naprawdę nie stanie się dla nas naszą drogą, naszą prawdą, naszym życiem, to trudne i daremne będzie to nasze życie. Bo tylko wtedy, gdy poznamy Jezusa, wówczas poznamy i Ojca i tylko wtedy nasze życie nie będzie tułaczką, ale pielgrzymką do Ojca. Prośmy świętych apostołów Filipa i Jakuba, aby pomogli nam jeszcze lepiej poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby już na tym świecie prowadził nas do Ojca. I prośmy też Maryję, aby pomogła nam jeszcze raz uczynić pierwszy krok, aby obcować w bardzo bliski sposób z jej boskim Synem w Jego świętym człowieczeństwie. Amen. Powstańmy i wspominając świętych apostołów Filipa i Jakuba, zanieśmy do Chrystusa nasze osobiste intencje. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze pamiętał o swoich apostolskich korzeniach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby mogli doświadczyć pełnej jedności z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za teologów, aby ich posługa pogłębienia prawd wiary prowadziła wszystkich wiernych ku Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy angażują się w rozwiązywanie sporów, aby ich wysiłek przyniósł oczekiwane owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, które nosimy w swoich sercach, w których sprawujemy tę Eucharystię, prosząc w intencji rodzin Górskich, Rozmarskich i Kowalczyków o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Módlmy się o potrzebne łaski i zdrowie dla Michała, Antoniego, Jana i Leona. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot, aby mogli cieszyć się wiecznością z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez Twoją wiarę budowali Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoje, na cześć Pana swojego imienia, a także na Boże i całego Kościoła.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które składamy święto apostołów Filipa i Jakuba i spraw, abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej i bez skazy. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka ta...

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Pawłem pierwszym pustelnikiem, ze świętym Janem Pawłem drugim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitw zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój. Thank you.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, oczyść nasze umysły, abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub

Bardzo wam, bracia i siostry, za wspólną modlitwę dziękujemy. Niech to spotkanie z Bogiem w Jego Słowie, w Eucharystii, we wspólnocie, którą tworzymy, dla nas będzie też siłą na ten dzisiejszy dzień nastawienia, stawiania czoła przeciwnościom, ale także do tego, aby w tych naszych codziennych słowach, czynach, wyborach dawać też świadectwo zmartwychwstałym Chrystusie. Chcielibyśmy na koniec tej Eucharystii jeszcze Bogu przez stawiennictwo Maryi zawierzyć i nasze sprawy, ale też pomódlmy się za maturzystów, którzy w tym czasie zmagają się z egzaminami, prosząc dla nich o mądrość, o odwagę, zawierzając także ich wybory życiowe, decyzje, prosząc przy tej okazji też o powołania i kapłańskie, i zakonne. Polecamy dzieci pierwszokomunijne, które też w tym czasie po raz pierwszy Chrystusa do swojego serca przyjmują, aby to spotkanie było trwałym i wiecznym przymierzem ich z Bogiem. I te wszystkie nasze serca, sprawy, które w sercach naszych nosimy, zawierzmy Bogu przez Maryję pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Pani nasza Jasnogórska, ucieczko grzeszników. Dobrego dnia wam życzymy i na ten cały dzisiejszy dzień, na to co przed nami, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Niecałe 15 minut pozostało do godziny 7. Dzień dobry, przy mikrofonie Judyta Exner-Alechnowicz i zaczynamy to popołudnie od Eddie Brickell, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, a teraz Mela Koteluk na naszej antenie. Dziś zapowiada się podobno deszczowy dzień. Wreszcie będzie trochę deszczu.

Niech tak tanecznie rozpoczną się też matury z języka angielskiego, bo dzisiaj właśnie z językiem angielskim zmierzą się maturzyści. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki, choć zdaje się, że angielski pójdzie jak z płatka.

Cały maj upłynie nam pod znakiem matur, bo potrwają aż do 30 maja, a 7 maja, czyli jutro, zaczyna się część ustna już. I dzisiaj, poza językiem angielskim, kto nie zdawał tego języka, może zdawać także inny język: francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki.

0: Ależ się tańczyło Azrehe w roku 2000. Był to chyba taki hit dyskotekowy i wszystkich balów przebierańców i imprez podstawówkowych dla mnie. I ten taniec jeszcze, nie wiem czy go pamiętacie, to był super, też bardzo łatwy do zatańczenia taniec i wszystkie dzieci uwielbiały właśnie te kilka ruchów. A sama piosenka Azrehe w zasadzie jest trochę taką parodią kogoś, przynajmniej ten refren, kto nie do końca zna język hiszpański, więc te słowa właśnie są takim ble, ble, ble, ble, ble po hiszpańsku.
1: Zawsze w dobrym kierunku.

0: Śląsko-Dąbrowska Solidarność popiera pomysł referendum w sprawie Zielonego Ładu. Rząd złoży nową ustawę o kryptowalutach, relikwie rodziny Ulmów w polonijnej parafii w Chicago. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Chcemy wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na 20 maja Solidarność zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Związkowcy oczekują przede wszystkim korekty umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górniczego.
1: Tylko ludzie niespełna rozumu w tej chwili stawiają w transformacji energetycznej na to, żeby paliwem przejściowym, dopóki Polska nie będzie miała energetyki atomowej, był gaz. Gaz po pierwsze jest paliwem coraz trudniejszym, na tą chwilę dostępnym, ale na pewno będzie paliwem coraz droższym i to spowoduje, że Polacy będą w dalszym ciągu płacić bardzo duże pieniądze za energię, a o firmach funkcjonujących w Polsce to już w ogóle nie mówię.
0: Zdaniem szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, tak by Polacy zdecydowali w sprawie Zielonego Ładu. Premier Donald Tusk zapowiada kolejną ustawę w sprawie kryptowalut. Wcześniej dwukrotnie przepisy regulujące rynek wetował prezydent. Jeszcze w tym tygodniu złożymy nowy projekt ustawy, zapowiada szef rządu.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz frank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności. A więc jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji.
0: Przypomnijmy, że zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego już wcześniejsze zawetowane przez głowę państwa regulacje miały zbyt restrykcyjny charakter.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki. Mówi o tym Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
4: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego ksiądz Witold Burda.
5: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Otyla.
0: Po mszy świętej miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
6: Cztery minuty po godzinie 7 i już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku prognozowane są opady deszczu, ale nie będą to jakieś znaczne opady. Właściwie miałoby padać teraz, ale za okno wygląda mi deszczu nie widzę i ma padać też wieczorem. Natomiast na termometrze maksymalnie 24 stopnie dzisiaj we Wrocławiu, czyli ciepło i będzie dosyć słonecznie.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

18 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem dzisiaj z wami do godziny 12, a we Wrocławiu trwa festiwal literatury Wrocław Czyta i festiwalowa rozgrzewka już się rozpoczęła. Kilka wydarzeń już za nami, a przed nami kolejne oraz finał w ten weekend. Już dziś wieczorem czytelnicy będą mogli spotkać się z Małgorzatą Starostą. Jest to pisarka, autorka m.in. kryminałów i spotkanie odbędzie się w filii numer 57 przy ulicy Szewskiej, początek o godzinie 18, a pojutrze Artur Żurek spotka się, nie przepraszam, tak, jutro, Artur Żurek spotka się, to jest pisarz i psycholog, spotka się ze swoimi czytelnikami w filii przy ulicy Moralowskiej.

0: chcielibyście zobaczyć prawdziwego kominiarza, albo najlepiej kilku kominiarzy na raz, albo wielu kominiarzy na raz, będzie ku temu doskonała okazja, bo już jutro, 7 maja, Wrocław stanie się prawdziwym centrum kominiarskich tradycji w Polsce i w Europie. Kilkuset przedstawicieli tego zawodu przejdzie ulicami miasta w uroczystej paradzie, a do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami święta patrona świętego Floriana kominiarze zapraszają również mieszkańców i turystów. Ogólnopolskie święto kominiarzy to impreza cykliczna, która co roku organizowana jest w innym mieście. W 2026 roku gospodarzem wydarzenia będzie właśnie Wrocław, gdzie będą miały miejsce uroczystości oficjalne, a także wydarzenia im towarzyszące, m.in. wystawa poświęcona rzemiosłu kominiarskiemu. Główne obchody zaplanowano w godzinach 11-14 już jutro i rozpocznie je msza we wrocławskiej katedrze, po której uczestnicy przejdą w uroczystym orszaku na rynek. O programie mówi Piotr Urbanowicz, kominiarz z Krajowej Izby Kominiarzy oraz cechu kominiarzy we Wrocławiu.
1: Już 7 maja Wrocław stanie się na jeden dzień

0: europejską stolicą komijarstwa. O godzinie 11 odbędzie się w naszej intencji msza we wrocławskiej katedrze, skąd następnie wyruszy uroczysta parada kilkuset komijarzy na wrocławski rynek. Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, podczy sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem.
1: Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy zachęcają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego świętowania.
0: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina oraz wszystkich mieszkańców i turystów już 7 maja do wspólnego świętowania we Wrocławiu.
1: Myślę, że to może być świetna okazja, żeby zobaczyć właśnie kominiarzy w takim tradycyjnym uniformie, łącznie z kapeluszami, i oczywiście ubrać się tak, by mieć bardzo dużo guzików, zarówno gdzieś na sukience, czy bluzce, czy spodniach, żeby mieć za co łapać. Bo ostatnio, kiedy kominiarze odwiedzają mieszkania, zazwyczaj są w takim bardzo, powiedzmy, uproszczonym tym uniformie, uwspółcześnionym. Kiedyś nawet zapytałam kominiarza, czy zdarza im się chodzić właśnie w takim stroju. Odpowiedział, że niezwykle rzadko i być może tylko na takich uroczystościach. Teraz można zobaczyć kominiarza właśnie w całym tym przepięknym stroju, jaki tutaj widzę na zdjęciu. To już jutro we Wrocławiu. Obchody zaczynają się o godzinie 11:00.

To Alanis Morissette na antenie Radia Rodzina. Przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z wami do godziny 12, a już teraz przeniesiemy się troszeczkę w czasie. Zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.

6 maja 1950 roku w rodzinie z tradycjami muzycznymi urodził się Zbigniew Wodecki. Piosenkarz, multiinstrumentalista i aranżer. Jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego głosu nie można pomylić z żadnym innym.

1945 roku urodził się Bob Seger, amerykański wokalista i kompozytor. Napisał całą serię przebojów. W roku 1995 jego singiel We're Got Tonight dotarł do UK Top 40.

6 maja 2024 roku w Krakowie zmarł Jacek Zieliński, wokalista, kompozytor i założyciel grupy Skaldowie. Muzyk był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia artystyczne. W 2006 roku otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2014 roku złoty krzyż zasłużony.

6 maja 1948 roku urodziła się piosenkarka Mary McGregor. W pamięci słuchaczy zapisała się utworem Torn Between Two Lovers z 1976 roku, który przez 2 tygodnie utrzymywał się na czołowych miejscach list przebojów magazynu Billboard.

1984 roku premierę miał najbardziej kasowy w karierze Tiny Turner singiel. Pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki utwór rok później został nagrodzony 3 statuetkami Grammy.

6 maja 1972 roku w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. Opuścił grupę w 2012 roku, by zająć się karierą solową.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, a w studiu jest ze mną Patrycja Jęczmionka, by zapowiedzieć poranną rozmowę. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Kto dzisiaj będzie twoim gościem?
1: Wicemarszałek Wojciech Bochnak.
0: O czym porozmawiacie z panem wicemarszałkiem?
1: Między innymi o ostatniej sesji Rady Sejmikowej, w której odroczono absolutorium, nie udzielono, bo tak naprawdę nie odbyło się głosowanie, więc o tej odroczonej sesji przesuniętej na 20 maja między innymi się skoncentrujemy. Co to oznacza? Że koalicja, która jest obecnie w sejmiku, no nie daje wotum zaufania ani absolutorium i wszystko przesuwa. O to zapytamy między innymi wicemarszałka Wojciecha Bochnaka o godzinie 8:10.
0: Zapraszam na rozmowę.
1: Zapraszamy.

Mam nadzieję, że już wszyscy wyciągnęliście rowery z balkonów, schowków, szaf i już ruszacie nimi do pracy, do szkoły. Odwozicie dzieci w fotelikach, tak jak ja, bo nie ma co stać w korkach, tak myślę, taką piękną pogodę. Warto korzystać z tego, sport to zdrowie. Rowerem zawsze też szybciej można gdzieś ominąć jakieś właśnie korki.

0: Ogień trawi lasy na Lubelszczyźnie, kilkuset strażaków na miejscu. Wieczorem w akcji gaśniczej zginął pilot samolotu. Papież odniósł się do krytyki ze strony amerykańskiego prezydenta. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
2: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów. Dalej.
1: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
1: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło wczoraj do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny.
4: I największa strata to oczywiście śmierć jednego z pilotów Dromadera, który wypełniał też zadania zlecone Lasów Państwowych i w tym przypadku oczywiście mogę złożyć kondolencje rodzinie i przekazać wyrazy współczucia.
0: Mówiła Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Leon XIV w Castel Gandolfo udzielił krótkiego oświadczenia dziennikarzom, komentując ostatnie krytyczne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej. Mam nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość Słowa Bożego, powiedział Ojciec Święty, odnosząc się do zarzutów, jakoby dopuszczał możliwość posiadania broni nuklearnej przez Iran. Kościół głosi Ewangelię. Jeśli ktoś mnie krytykuje, niech robi to w prawdzie, dodał papież Leon XIV. Jutro papież spotka się w Watykanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a jakie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły?
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start o godzinie 9. Cieszą się pasażerowie kolei, narzekają kierowcy, ale i piesi czy rowerzyści po zwiększeniu liczby składów pociągów kursujących do Wisły Głębce. W mieście tworzą się korki, rogatki zamykane są częściej i na dłużej. Na alarm bije burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
8: Dołożenie każdej pary pociągów, bo to trzeba mówić o nie jednym połączeniu w jedną stronę, ale również i w drugą, powoduje jeszcze dłuższy okres zamknięcia przejazdów. No mamy trochę nieszczęścia pod tym kątem, że te odległości pomiędzy przejazdami są bardzo bliskie i stąd konieczność zamykania ich w jednym momencie na dłuższy okres czasu. No ale pracujemy nad tym, rozmawiamy, pracujemy nad tym.
0: Miasto liczy nie tylko na korektę rozkładu jazdy przez Koleje Śląskie, ale też na budowę przez Zarząd Województwa obwodnicy pozwalającej minąć 2 przejazdy kolejowe.
9: Pięć minut po godzinie 8, a ja już sprawdzam prognozę pogody. Miało padać we Wrocławiu i padać dzisiaj nie będzie. Natomiast w pozostałej części Dolnego Śląska możliwe są opady. W Środzie Śląskiej może popadać w Strzelinie, Dzierżoniowie, Wzgorzelcu i Bolesławcu. A temperaturowo wygląda to mniej więcej tak. 25 stopni maksymalnie dzisiaj na Dolnym Śląsku, a we Wrocławiu 24 stopnie. Dzisiaj to będzie taka temperatura maksymalna.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
11: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. Zapraszam na poranną rozmowę. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A z nami wicemarszałek Wojciech Bochnak. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jaki zdawał pan marszałek język na maturze?
3: Język francuski. Jako jeden z pierwszych w liceum.
2: Pięknie. To jak będzie dobrego dnia w tym języku?
3: Bonjour.
2: No i pięknie, bonjour. Nie żur, ani żurek, tylko bonjour. No dobrze, dlaczego koalicja w sejmiku dziś nie zdaje egzaminu?
3: Nie no, koalicja zdaje egzamin. Mamy pewną różnicę zdań, natomiast koalicja jest stabilna. Mamy przełożoną sesję absolutoryjną, natomiast ja nie mam wątpliwości, że zarząd otrzyma absolutorium, więc tutaj rozmawiamy i jestem członkiem zarządu Koalicji Obywatelskiej w tym zarządzie. Rozmawiamy z panem marszałkiem Gancarzem od dłuższego czasu. Politycy warszawscy rozmawiają też na poziomie Warszawy o zarządzie, o pewnej stabilizacji w zarządzie, o tym, jaki odbiór tej koalicji ma 16-osobowy klub Koalicji Obywatelskiej, bo to jest największy klub, dostał największą legitymację do rządzenia województwem i bo najwięcej wyborców głosowało na Koalicję Obywatelską. No więc rozmawiamy z panem marszałkiem od dłuższego czasu, ale Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe jako koalicja ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze.
2: To co się wydarzyło?
3: No wydarzyło się to, że na poziomie warszawskim trwają rozmowy, to nie jest żadną tajemnicą, o trzecim członku zarządu dla środowiska Koalicji Obywatelskiej i z tego wynikała ta przerwa w obradach. Natomiast 20 maja mamy sesję i myślę, że nie
2: jest. Ale czy nie jest to, panie marszałku, zagrożenie dla samorządu? Był u mnie wczoraj były marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, powiedział tak: w samorządach jestem od lat 90. i nigdy nic mi się takiego coś nie zdarzyło. To jest niebezpieczne dla samorządu. To sytuacja kuriozalna. Żądanie zamiany członków Natalii, Gołąb i Michała Rada są nierealne. To jest zabawa koalicjantów z odbezpieczonym granatem. To jego słowa.
3: Znaczy, ja nie będę komentował słów pana byłego marszałka Cezarego Przybylskiego, natomiast no,
2: oczywiście może takie,
3: tak, ale to jest, ma prawo do wyrażania takiej opinii, natomiast no, ja chciałem też powiedzieć i wyrażam opinię 16-osobowego klubu. Przypominam, że do większości rządzenia województwem potrzebuje się 19 radnych, natomiast my mamy 16 radnych jako Koalicja Obywatelska i dwóch członków zarządu. Tak to było wyłonione 2 lata temu. Ale też w rozmowach toczyły się rozmowy o trzecim członku zarządu i decyzja, to jest decyzja krajowa i my do tej decyzji się dostosujemy. Jeśli będzie decyzja, i zresztą pan marszałek też powiedział, jeśli będzie decyzja krajowa, no to on się też do tej decyzji dostosuje. I podobnie my, więc tutaj ja jestem dobrej myśli, czy w jednym kierunku to pójdzie, czy w drugim kierunku, w tym sensie, czy
2: ale
3: będzie.
2: Ale sądzi pan, że to dobrze, panie marszałku, że to góra kieruje dołem?
3: Nie, to jest, zresztą marszałek Gancarz też to wielokrotnie podkreślał, to jest system naczyń połączonych, to znaczy jest 16 województw, jest dwóch marszałków z PSL-u, Koalicja Obywatelska ma większą ilość marszałków w kraju, natomiast to jest system naczyń połączonych, te koalicje są ustalane na poziomie krajowym i dlatego też to musi być na poziomie krajowym uzgodnione w tym zakresie, ponieważ my jesteśmy w koalicji rządowej z Polskim Stronnictwem Ludowym i tak samo jesteśmy w województwie, więc ta koalicja trwa i trwać będzie.
2: I sądzi pan, że pan marszałek Paweł Gancarz ugnie się pod tymi naciskami, no powiem to, politycznymi?
3: Myślę, że pan marszałek Paweł Gancarz wielokrotnie to mówił, że to będzie decyzja, ja to też podkreślam, to będzie decyzja na poziomie władz centralnych i myślę, że każdy z nas jest z jakiegoś środowiska politycznego. Jeśli najwyższe władze w partii mówią, że taka decyzja jest wspólnie wypracowanym stanowiskiem tych dwóch ugrupowań, no to będziemy się do tego stosować.
2: A jak pan ocenia pracę Natalii Gołąb i Michała Rado?
3: Współpracujemy.
2: Bo chodzi o te dwie osoby, prawda?
3: Współpracujemy personalnie. Uważam, że nie powinniśmy rozmawiać w taki sposób personalnie, jak oni pracują, bo ja...
2: Ale pan z nimi współpracuje.
3: Tak, z pięcioma.
2: Może pan ocenić ich pracę?
3: W piątce zarządu pracujemy od 2 lat i pracuje nam się dobrze. Co nie zmienia faktu, że tutaj rozmawiamy o, o polityce, a o merytorycznie ja oceniam, że wszyscy członkowie zarządu pracują bardzo dobrze dla województwa.
2: I potrzebna jest ta zmiana, zdaniem pana?
3: Tak jak powiedziałem na początku, nasze środowisko
2: polityczne...
3: Bo wie
2: pan, jak to wygląda? Wygląda to, jakby panu nie udzielono także absolutorium. Bo pan jest członkiem zarządu. Ja wiem, pana tłumaczenie znam, tylko logicznie myślę.
3: Pani redaktor, nie, że nie udzielono absolutorium.
2: Przesunięto
3: absolutorium. To nie jest, że nie udzielono. My nigdy jako Koalicja Obywatelska nie powiedzieliśmy, że my nie udzielimy absolutorium dla zarządu. Nigdy takich słów nie było, natomiast...
2: Ale nigdy też, panie marszałku, nie zdarzyła się sytuacja, żeby odwlekano absolutorium na kolejne dni, żeby zagłosować na wotum zaufania.
3: Ja jestem...
2: Przynajmniej tak mówi marszałek województwa, że pracuje od lat 90. i w naszym województwie nigdy tak się nie wydarzyło.
3: Ja nie wiem, czy się od lat 90. nie wydarzyło. Pewnie pan marszałek Przybylski 10 lat był marszałkiem, więc pewnie za jego czasów być może takich sytuacji nie było. Natomiast czy wcześniej tego nie było, to tego po prostu nie wiem. Natomiast 20 maj to już jest naprawdę blisko. Przerwa jest do 20 maja. Ja jestem dobrej myśli, że na pewno się porozumiemy.
2: Jak pan ocenia zarzuty o walkę o władzę i wojnę w sejmiku? Tak mówi opozycja. I mówi także, że wyczerpaliście formułę obecnego zarządu zaledwie po krótkim czasie od rozpoczęcia nowej kadencji.
3: Myślę, że opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, do sejmiku weszło, jak pamiętam, 13 radnych. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma 6 radnych, więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma wewnętrzne problemy u siebie. Oczywiście jako opozycja wyraża taką opinię. No więc jak koleżankom i kolegom z PiS-u mówię, że koalicja ma się bardzo dobrze. Ale też trzeba powiedzieć, że w wielu przypadkach zarówno koalicja rządząca, jak i radni niezrzeszeni byli członkowie PiS-u, jak i PiS też głosują za uchwałami tego zarządu, bo wiele jest takich uchwał, które są stricte takie samorządowe, gdzie przydzielamy środki dla samorządów i te również głosują wtedy z koalicją rządzącą, no głosują przeciwko budżetowi, nie głosowali za budżetem, to prawda, chociaż wielu radnych później się z tym budżetem chwali, ale taka jest rola opozycji, ja też szanuję ich zdanie, chociaż nie zawsze się z nim zgadzam, natomiast myślę, że formuła tej koalicji się nie wyczerpała.
2: I będzie trwała.
3: I koalicja funkcjonuje i będzie funkcjonować.
2: A wyobraża pan sobie taką sytuację, taki scenariusz, w którym brak porozumienia doprowadzi do trwałego braku większości dla obecnego marszałka?
3: Myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
2: Mm-hmm. A czy ten spór o strukturę zarządu województwa nie paraliżuje w żaden sposób pracy w Urzędzie Marszałkowskim? Nie ma żadnego wpływu?
3: Mieliśmy zarząd w poniedziałek. Była nas 4 akurat, bo jeden z członków zarządu miał urlop i normalnie zarząd funkcjonuje bez zmian. Ja nie zauważyłem żadnych zmian jakichś negatywnych, jeśli chodzi o urząd. Funkcjonujemy normalnie.
2: Mhm. Czyli co się wydarzy 20 maja?
3: 20 maja jest sesja absolutoryjna, na której zarząd myślę, że otrzyma absolutorium. Ale...
2: Myśli pan, czy jest pan pewien?
3: Jestem pewny swojego głosu i myślę, że moje środowisko...

0: niemożliwe, żeby taka grupa się zebrała, żeby zmieniła konstytucję. Poza tym radę, którą powołał pan prezydent Nawrocki, no składa się w większości ze środowiska politycznego PiSu. Znajdują się też inne osoby.
1: Z klubów mają być powołani również członkowie.
0: Natomiast no, Julia Przyłębska to nie jest najlepsza osoba, która może promować projekt zmiany konstytucji, bo jest raczej twarzą rozmontowywania konstytucji poprzez swoją działalność, poprzez Trybunał Konstytucyjny. Ja uważam, że konstytucja funkcjonuje i to, co politycy dojrzali politycy muszą ze sobą rozmawiać i muszą dostosować się do stanu faktycznego, który funkcjonuje. Dobrym systemem w Europie i w ogóle no, w Polsce jest system parlamentarny, czyli system taki, który mamy, gdzie premier rządzi z rządem, natomiast nie prezydent. Ja wiem, że pan prezydent Nawrocki chciałby...
1: Myśli pan, że dąży do wprowadzenia systemu prezydenckiego?
0: Chciałby systemu prezydenckiego. Tak, uważam, że tak, że do tego dąży. Natomiast w polskiej kulturze politycznej, jak i w kulturze europejskiej system parlamentarny czy parlamentarno-gabinetowy jest tym systemem wskazanym. Taką mamy historię, takie mamy doświadczenia. Także tutaj myślę, że to jest fikcja, którą pan prezydent uprawia. Fikcja w tym sensie, że nic z tego nie będzie, poza mówieniem o tym, że będziemy zmieniać konstytucję, bo jest takie zapotrzebowanie chwilowe na prawicy i będzie prężenie mózgów. Co by było, gdyby prezydent rządził, to pewnie by było łatwiej. No, mamy parę państw, które są rządzone prezydencką. Przykładem jest chociażby... Są Stany Zjednoczone, które jeśli wybiorą prezydenta, który jest nieobliczalny, ja uważam, że prezydent Trump jest nieobliczalny, to właśnie mamy to, co mamy. No więc to koalicja rządząca, składająca się z kilku ugrupowań politycznych, daje szansę, że również mniejsze partie mogą realizować swój program. Natomiast prezydent, jeśli wygrywa, to wygrywa z określonego, silnego środowiska politycznego i reszta nie ma nic do powiedzenia. Natomiast proszę zobaczyć, nawet koalicja, która w tej chwili rządzi, składa się z kilku ugrupowań politycznych i każde ugrupowanie polityczne ma szansę wprowadzić swoje projekty rządowe. Natomiast przy prezydencie z jednego środowiska, tak jak teraz jest z PiSu, takiej szansy nie miałaby.
1: A jak wyobraża sobie pan wprowadzenie tego pomysłu przez pana prezydenta, skoro nie ma większości konstytucyjnej?
0: Znaczy nie wprowadzi. Będzie pan prezydent informował o tym, co by było, gdyby konstytucja była zmieniona, jak to będzie dobrze, co proponuje Julia Przyłębska, pan Piotrowski i inne osoby związane z, czy pan profesor Legutko. I to będzie proponowane, natomiast to będzie z natury rzeczy skazane na niepowodzenie, bo nie uzbiera pan prezydent 307 posłów do zmiany konstytucji.
1: No dobrze, a nie wydaje się panu marszałkowi, że potrzebny byłby reset konstytucyjny? Mówił o tym wasz koalicjant PSL swego czasu, także Konfederacja?
0: Środowiska mówią, że nad tym trzeba pracować, natomiast co to znaczy reset konstytucyjny pod przewodnictwem prezydenta Nawrockiego? Nie wydaje mi się, że to jest reset.
1: A może usiąść do stołu wszystkie kluby parlamentarne i wypracować jakieś jedno stanowisko?
0: Konstytucję mamy, która funkcjonuje od wielu lat.
1: Ta formuła się sprawdza dla pana?
0: Ta formuła funkcjonuje dobrze, natomiast politycy muszą realizować to, co mówi konstytucja. Muszą się przyzwyczaić do tego, że jest koabitacja polegająca na tym, że jest prezydent z jednego środowiska politycznego, rząd jest z innego środowiska politycznego i na końcu proszę mi uwierzyć, że dla zwykłego Jana Kowalskiego to wcale nie jest zła sytuacja, bo ona gwarantuje, że władza władzy patrzy na ręce i ja uważam, że koabitacja ma swoje dobre również elementy, natomiast politycy, a w szczególności pan prezydent, musi patrzeć na to, jakie on ma możliwości konstytucyjne. Nie zawsze machać szabelką, bo zonda krypto pokazała, że na zasadzie nie bo nie, czyli niepodpisanie ustawy o dotyczącej zonda kryptowalut spowodowała, że 100 milionów wyparowało. I nie jest to kontrolowalne praktycznie przez rząd.
1: Jesteśmy jedynym krajem, który obecnie nie ma przepisów w tej sprawie. Będzie trzecie weto prezydenta zdaniem pana?
0: W tej chwili rząd przygotowuje ustawę, która ma chronić Polaków, którzy chcą inwestować w kryptowaluty, bo też proszę pamiętać, że to jest wolność gospodarcza i każdy ma prawo inwestować swoje pieniądze w to, co chce. Natomiast
1: pan inwestuje
0: państwa...
1: w kryptowaluty?
0: Ja nie inwestuję w kryptowaluty. Natomiast państwo jest od tego, żeby

0: chronić obywateli. Natomiast pan prezydent swoim wetem nie ochronił obywateli przed tym, co się stało. I dlatego mamy teraz takie domysły, bo widzimy, z jakimi politykami kryptowaluty, czy nazwijmy to wprost zonda krypto, z jakimi politykami się fotografowała, i mamy prawo mieć domysły, że było gdzieś w tym podwójne dno. I pan prezydent też obiecywał, że wprowadzi swój projekt dotyczący kryptowalut.
1: Jeszcze go nie ma na stole.
0: Jest kolejny projekt rządu premiera Donalda Tuska i mam nadzieję, że premier, jego środowisko, jego przede wszystkim gabinet otrzeźwieje i nie będzie robił na złość Polakom, bo to jest robienie na złość Polakom.
1: Czy jesienią czeka nas rząd mniejszościowy?
0: Myślę, że nie, że ostatnie głosowania pokazały, że jest stabilna większość, nawet jeśli są różnice, bo składają się z kilku partii politycznych.
1: A to wspólne głosowanie części koalicjantów nad kandydaturą doktora Szpytmy?
0: No nie, no ale to jest na razie głosowanie w komisji, poczekajmy na głosowanie na sali plenarnej.
1: A te tarcia w koalicji, przeciąganie z klubu Polski 2050, próby namawienia, by wstąpili do Koalicji Obywatelskiej posłów, mówiła o tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podgryzanie drugiej strony.
0: Ale było głosowanie w sprawie pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz.
1: No i nie udało się odwołać, chociaż też były różne głosy.
0: Tak, były różne głosy, natomiast to pokazało, że jest stabilna większość do rządzenia krajem, natomiast no, są różnice w koalicji, tym bardziej, że Polska 2050 jest na pewnym rodzaju rozdrożu funkcjonowania, więc myślę, że z tego ta nerwowa atmosfera wynika, że klub pękł na partię Centrum i na Polskę 2050, stąd wynikają te problemy, nieporozumienia, natomiast to, co najważniejsze, to w takich głosowaniach, chociażby wotum nieufności, pokazało, że jest ponad 231 posłów.
1: Polska będzie pierwsza w Europie. W piątek podpisanie umowy. Safe. Zgodnie z zapowiedzią 89% funduszy ma trafić bezpośrednio do polskiego przemysłu i gospodarki. Co na Dolny Śląsk, panie marszałku? Co będziemy chcieli zyskać z tego?
0: Jeśli chodzi o pieniądze z Safe, to jest przede wszystkim, to trzeba o tym wprost powiedzieć, że to Polska otrzyma największą ilość, 200 miliardów złotych, które mają być zainwestowane w polską gospodarkę. Myślę, że niezrozumienie tego tematu przez część środowiska Zjednoczonej Prawicy spowodowało, że...
1: Dobrze pan powiedział część, bo część, oni są również podzieleni.
0: Tak, ja dlatego mówię, że część środowiska Zjednoczonej Prawicy, ale to niestety też prezydent w tym brał udział, czyli jego weto spowodowało, że szkodzi to Polsce. Mhm. To jest największe pieniądze przy niskim oprocentowaniu pożyczki. Ja też chciałem powiedzieć, że program, który rząd Zjednoczonej Prawicy dosyć mocno promował, czyli Polski Ład, to też jest program na kredyt, tylko wszyscy już o tym zapomnieliśmy. Tak. To są też pieniądze z BGK-u, z Banku Gospodarstwa Krajowego. I to są też pieniądze, te inwestycje wszystkie były budowane na kredyt. I tym się PiS chwalił. Natomiast tutaj, jeśli są to pieniądze z Unii Europejskiej, to one są złe. No myślę, że to jest duży błąd polityczny tego środowiska. To są pieniądze, które będą spożytkowane na nowe miejsca pracy, na konkretne projekty. Również na Dolnym Śląsku mamy oczywiście zakłady zbrojeniowe, chociażby w Wielczu. Więc myślę, że szczegółów ja osobiście w inwestowanie w zbrojenia nie mam, bo tym się samorząd województwa nie zajmuje i chyba lepiej.
1: Ale mamy Jelcz, chociażby na pewno.
0: Tak, mówię o Jelczu, tak. Właśnie tak, ale to, co jest ważne, to na pewno to, że już za chwilę będą te pieniądze, konkretnie 6,5 miliarda, później to w sumie zamknie się 200 miliardami złotych. Natomiast Węgrzy i Francuzi to mają 1/3 tych środków, co my, no więc to są największe pieniądze, które przy oprocentowanej 3% pożyczce, bo o tym też trzeba mówić obywatelom i Dolnoślązakom. Natomiast jeśli my dzisiaj jako społeczeństwo już spłacamy Polski Ład, który tak był chwalony, to uważam, że tu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ono, nie mogę powiedzieć, że nie, bo ono nie ma ceny, natomiast na końcu trzeba racjonalnie podchodzić do wydatkowania tych pieniędzy i te pieniądze z Safe są nam potrzebne i to są dobre pieniądze dla bezpieczeństwa Polaków.
1: ESA będzie zlokalizowane we Wrocławiu, panie marszałku, dużo się o tym ostatnio mówi, decyzja za kilka miesięcy.
0: No czekamy na...
1: Czy szef dolnośląskich struktur, ale także wiceminister będzie lobbował na naszą korzyść?
0: No z tego, co rozmawiałem z panem ministrem, to oczywiście, że tak. Natomiast no, musi być w tym zakresie
1: On mówi o Dolnym Śląsku.
0: Tak, mówimy o Dolnym Śląsku. Bardzo nam zależy, żeby to było na Dolnym Śląsku. Ja w to głęboko wierzę, że to będzie na Dolnym Śląsku.
1: To jeszcze prosiłabym pana marszałka na koniec o komentarz do Telewizji Polskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przemykać oczy na te ciągłe informacje o powiązaniach i to, że mieszkańcy Wrocławia są odcięci od rzetelnych informacji. Chodzi mi o blokowanie materiału dziennikarza w Telewizji Polskiej. Słyszał
0: tak,
1: pan?
0: Tak, główne, informacje, tak, informacje oczywiście czytałem w mediach i elektronicznych i papierowych. Wydaje mi się, że przede wszystkim oczekujemy wyjaśnienia władz Telewizji Polskiej, bo Telewizji Wrocławskiej, TVP3, no tutaj tej informacji nie mamy, więc wtedy możemy sobie wyrobić stanowisko w tej sprawie. Wiem, że zajmują się już też inne organy. Usłyszałem, że parlamentarzystka złożyła wniosek
1: tak,
0: do CBA,
1: pani
0: więc
1: Marta,
0: pani
1: tak.
0: poseł Storzek, więc tutaj czekamy też na rozstrzygnięcia. Natomiast to, co jest ważne, informacja bezwzględnie władz Telewizji Polskiej w tej sprawie, czy to jest wszystko prawdziwe, bo w tej chwili mamy informację z jednej strony i ona wygląda bardzo niedobrze dla jasności tej sytuacji, więc poczekajmy na konkretną wypowiedź władz Telewizji Polskiej. Być może ona zmieni naszą optykę myślenia.
1: Natomiast ale jest to niepokojące.
0: Na dzień dzisiejszy jest to bardzo niepokojące, jeśli to wszystko, co piszą dziennikarze, a myślę, że w wielu przypadkach ono może być prawdziwe, jeśli tak się okaże, no to jest to bardzo niepokojące i ono wymaga głębokiej analizy i wyjaśnienia tej sytuacji.
1: Tak sprawdziłam, panie marszałku, pana dzisiejszy kalendarz. O 10:00 spotkanie międzypokoleniowe?
0: Międzypokoleniowe, ale w międzyczasie też wypadł wyjazd do Twardogóry pod inwestycje sportowe, inwestycje Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, także bardzo aktywnie.
1: Wicemarszałek Wojciech Bochnak, dobrego dnia życzymy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

15 minut pozostało do godziny 9, a za oknem, jak w tej piosence, którą za chwilę usłyszymy, tylko błękit i dzisiaj bez deszczu, którego bardzo jednak potrzebujemy, bo mamy suszę, moi drodzy, więc może módlmy się wspólnie o ten deszcz, przyda się nam wszystkim.

0: Rzecznik rządu pytany o słowa premiera o amerykańskich żołnierzach. Katecheci napisali list do papieża w sprawie religii w szkołach. Dziś na maturze język obcy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone chcą wycofać ponad 5 tysięcy swoich żołnierzy z Niemiec. Pojawiła się możliwość, że zostaną oni przesunięci do Polski. Ale czy rządzący chcą takiego przesunięcia? Przypomnijmy, premier Donald Tusk skomentował to tak. Sprawa jest delikatna, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać tych żołnierzy. Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Koniec cytatu za premierem. Opozycja grzmi, że to stawianie interesu Niemiec nad interes Polski. O sprawę pytany był rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: W naszym interesie jest silny sojusz NATO, bardzo dobre relacje transatlantyckie i wzmacnianie potencjału europejskiego. Natomiast również w naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do redukcji obecności amerykańskiej na kontynencie europejskim. Czyli chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach.
0: Jak komentuje to Pałac Prezydencki? Jak można przedkładać interes i komfort sąsiedniego państwa nad bezpieczeństwo własnego? To jest rzecz niesłychana, pisze na portalu X Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Katecheci piszą w nim, że szef polskiego rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty. W liście skierowanym do Ojca Świętego nauczyciele religii opisują swoją sytuację jako konsekwencję decyzji podejmowanych przez obecne władze. Wskazują m.in. na ograniczenie nauczania religii i etyki do jednej godziny tygodniowo oraz inne zmiany organizacyjne, które uderzają w uczniów i nauczycieli. Zdaniem stowarzyszenia nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego kierunku zmian. Premier Donald Tusk ma spotkać się z papieżem jutro.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, tu cytat, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Zmieniamy temat i zaglądamy do szkół. Trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
5: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
6: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
0: Maturzyści w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, piszą maturę podstawową z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości mają 2 godziny.
7: Dzisiaj na Dolnym Śląsku ciepło i słonecznie, maksymalnie 25 stopni w Oławie. Lokalnie popada, ale nie we Wrocławiu. We Wrocławiu natomiast 25 stopni na plusie, raczej słonecznie przez cały dzień. Zachmurzenie jest bardzo nieduże, wieje wiatr z prędkością 19 km na godzinę, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Myślę, że to jest dobry moment na pierwszą, może dla niektórych drugą, no może i trzecią kawę.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 17 minut po godzinie 9 z niewielkim poślizgiem czasowym rozpoczynamy przegląd prasy z niewielkim poślizgiem czasowym. 17 minut po godzinie 9, a w studiu jest ze mną Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Tak, jestem taki malutki. Zmieściłyśmy się w kwadrans studencki, więc jest dobrze. Tak, zaczynamy od alarmujących danych IMGW. We wtorek rano poinformował IMGW, że 74% stacji hydrologicznych w Polsce znajduje się w strefie wody niskiej. 1/4 rzek ma stan wody średniej, a tylko 1% wody wysokiej. I jak mówi naukowiec Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Sebastian Szklarek, takich danych jak dzisiejsze można było się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny, jeśli już teraz mamy tak suche rzeki, a wiemy, że temperatury w kolejnych miesiącach będą coraz wyższe, co będzie sprzyjać parowaniu, to trzeba zacząć się obawiać o ten sezon, zwłaszcza jeśli potwierdzą się prognozy pogody wokół zjawiska El Niño i związanych z nimi upałami w tym czy przyszłym roku. Nie lubię alarmistycznych nagłówków, ale naprawdę zaczyna to zmierzać się w takim kierunku. I jak tłumaczył, problem tej suszy w Polsce pogłębia się od lat i nawet zimą sytuacja się nie cofnęła, ponieważ w nowy rok weszliśmy ze stanem suszy, którą późniejszy śnieg tylko zakamuflował. To, co się dzieje później, w marcu, w kwietniu, jeszcze pogłębiało problem. Teraz weszliśmy w ciepłe miesiące, w których wyższe temperatury zwiększają parowanie. No i dodał, że burze nie rozwiążą problemu suszy, to jak wylewanie wanny wody na doniczkę z kwiatkiem. Woda się nie wchłonie, ona spłynie, a jeśli za moment nie przyjdzie deszcz, to ten kwiatek i tak się wysuszy. Więc tutaj mocno trzymamy kciuki za deszcze, za regularne opady, żeby ta gleba faktycznie dostała tej wody.
0: No przydałby się jakiś deszczowy taniec, myślę.
1: Deszczowy taniec, tak. Kiedyś właśnie na jednej z kolonii koleżanka mi opowiadała, że mieli taką piosenkę. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale jak przypomnę, to na pewno tutaj podeślę Judycie, że za każdym razem, gdy ją śpiewali, to padał deszcz.
0: O, więc znaczy jakieś sprawdzone rozwiązanie.
1: Ja zadzwonię do niej po prostu, dokładnie. I jeszcze w tym tygodniu we wrocławskim zostanie klatka podobna do tych, w których trzymane są niedźwiedzie na fermach żółci w Azji.

0: klatkach tak małych, że nie mogą się swobodnie obrócić ani stanąć na czterech łapach. Do pęcherzyka żółciowego mają podłączoną na stałe rurkę, którą ta żółć spływa, co powoduje nieustający ból i niekończące się infekcje. I na tym nie koniec cierpień. I tak wygląda właśnie ten świat tych niedźwiedzi himalajskich i dlatego będzie właśnie można zobaczyć i się przekonać na własnej skórze, jak to wygląda. I na koniec przenosimy się pod Alpy. Uciekamy z Polski i głęboko pod Alpami w sercu Europy rozgrywa się inżynieryjny spektakl na niespotykaną skalę. Gigantyczne maszyny drążą skały, by już wkrótce powstał najdłuższy kolejowy tunel świata. Brennerbys Tunnel to nie tylko przełomowy projekt infrastrukturalny, ale też symbol europejskiej współpracy i odpowiedź na globalne wyzwanie gospodarcze. I jak czytamy, w cieniu ośnieżonych szczytów właśnie powstaje ten najdłuższy tunel, który połączy Austrię z Włochami i stanie się kluczowym ogniwem paneuropejskiego korytarza transportowego.
1: No to cóż, nie pozostaje nam chyba nic innego, jak wybrać się tam za jakiś czas, jak będzie tunel już gotowy. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś przejeżdżać przez taki tunel, to jest dosyć takie trudne doświadczenie, myślę.
0: Tak? Myślisz, że trudne?
1: No nie wiem, na przykład mój mąż opowiadał mi, że jechał na rowerze przez taki tunel i po prostu przez większość czasu bał się, że zostanie zmiażdżony przez jakiś samochód większy. No kurczę, to jest takie dziwne. Pamiętam, że moje dzieci też były takie zdziwione tym, że nagle robi się ciemno i jest światło tylko takie punktowe.
0: To będziemy Państwa informować, jak tam prace postępują na tym tunelu, a my życzymy dużo światła dzisiaj.
1: Tak, dużo światła. Tak.
0: Dokładnie.

0: 30 minut po godzinie 9, klasycznie rozpoczynamy środę z Multikinem. W studiu jest już ze mną Olga Kryńska. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o tym, co nowego w Multikinie, co możemy obejrzeć.
1: Tak, także jesteśmy już też po majówce, także jak państwo wrócili z wywczasów, to zapraszamy do kina. A kultowe kino w maju ponownie zaskakuje klasykami kinowymi. 11 maja film Pianista, jest to ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana, który był wybitny polskim pianistą żydowskiego pochodzenia, który żyje w warszawskim getcie, a w roli głównej zdobywca Oscara za rolę pierwszoplanową Andrew Brody. Od 13 do 19 maja z okazji 40-lecia Top Guna ponownie możemy zobaczyć Toma Cruise'a w akcji, zarówno w pierwszej części, jak i w Top Gun Maverick. A z premier, jak u nas, jak zawsze różnie, od powrotu ikon stylu przez mroczne klimaty, aż po czysty fan. Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po premierze pierwszej części na ekrany powracają bohaterowie, którzy na stale zapisali się w popkulturze. W gwiazdorskiej obsadzie ponownie możemy zobaczyć Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanleya Tucciego. Dla fanów tutaj muzyki, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour, film wyreżyserowany przez Jamesa Camerona oraz artystkę. Billie Eilish jest dwukrotną zdobywczynią Oscara i 9-krotną laureatką nagrody Grammy. Billie Eilish należy do najbardziej cenionych i odnoszących największe sukcesy artystek swojego pokolenia. Sam film podobno ma robić bardzo duże do nas wrażenie, także miejmy nadzieję, że nas zaskoczy.
0: Jeszcze nie widziałaś?
1: Jeszcze nie, jeszcze do od piątku tego możemy będziemy okay, mogli
0: dobra,
1: zobaczyć.
0: Dobra.
1: Mamy też obowiązkową pozycję dla fanów mocnych brzmień. Pół wieku historii Iron Maiden w jednym dokumencie będzie od 15 maja w Multikinie i oczywiście dla młodszych też coś się znajdzie i też również od 15 maja Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Jest to przygoda, jak zawsze niebezpieczna, pełna humoru, wyprawa o odwadze, rodzinie i akceptacji samego siebie. I dla najmłodszych, naszych najmłodszych widzów, standardowo dalej gramy Bluey i Pucio, jak wcześniej tam wspominałam.
0: Czyli ekranizacja bajeczek, które chyba znają wszystkie małe dzieci w Polsce.
1: I zbliża się też finał, wielkimi krokami finał Champions League, także razem wspólnie z Canal Plus zapraszamy na transmisję w Multikinie.
0: Dzieje się naprawdę dużo, myślę, że dla każdego...
1: Każdy coś dla siebie znajdzie.
0: Tak, każdy coś dla siebie znajdzie. Nie wiem, czy możesz coś tak od siebie polecić, co naprawdę warto zobaczyć?
1: Jeżeli ktoś jeszcze z państwa nie zdążył obejrzeć dramy, a gramy, to...
0: Gramy.
1: To drama z Robertem Pattisonem i Zendayą, moim zdaniem, warte obejrzenia. Projekt Hail Mary również z...
0: Ryanem Goslingiem,
1: właśnie miałam w głowie drugiego Ryana, także polecam. No i Diabeł ubiera się u Prady, no taki klasyk kinowy, to na pewno...
0: Po 20 latach warto. Ja 20 lat temu miałam, nie widziałam jeszcze tego, byłam za mała.
1: Ja troszeczkę też, ale później jak byłam troszeczkę starsza, to obejrzałam i teraz wróciłam i jest naprawdę...
0: Obejrzałaś, tak?
1: Obejrzałam,
0: okej,
1: tak,
0: czyli polecam. Warto. Dobra, no to myślę, że warto odbyć taką podróż w czasie, przypomnieć sobie, co było w tym filmie te 20 lat temu i znowu wejść w ten świat mody. No, dobrze. A słuchajcie nas uważnie, drodzy słuchacze, bo będziemy rozdawać bilety do Multikina dzisiaj i właśnie na któryś z tych filmów, o których Olga mówiła, możecie się wybrać nie tylko dzisiaj i nie tylko w najbliższym tygodniu, ale myślę, że w całym najbliższym miesiącu, jeśli coś was zainteresowało. A teraz na naszej antenie wspomniana Billie Eilish. Może ktoś właśnie zechce obejrzeć jej koncert w kinie.

10 minut pozostało do godziny 10, a skoro matury, to niech ten konkurs będzie związany z waszymi wspomnieniami maturalnymi. Wyślijcie je do nas pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, a my najciekawszą historię nagrodzimy dwoma biletami do Multikina na dowolnie wybrany przez was film.

0: Samolot gaśniczy rozbił się podczas walki z żywiołem na Lubelszczyźnie. Rośnie szansa na porozumienie Waszyngton-Teheran. Referendum w sprawie odwołania lokalnych władz w Bytomiu nie będzie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pożar trawi lasy na Lubelszczyźnie wczoraj wieczorem w trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje. Przyczyny katastrofy będzie wyjaśniać specjalna komisja. Dwóch strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk.
1: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 200 hektarów lasu. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Stany Zjednoczone zawieszają operację Projekt Wolność. Celem tej operacji było zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez Ormus. Donald Trump podkreśla, że zawieszenie eskortów statków, bo negocjacje z Iranem są w obiecującej fazie. Blokada cieśniny Ormus zatem zostanie utrzymana, ale w tym czasie mają być prowadzone negocjacje na linii Waszyngton-Teheran.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. Takie informacje przekazał komisarz wyborczy. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
3: W wydanym postanowieniu komisarz wyborczy poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Grupa referendalna wniosek o przeprowadzenie referendum w Bytomiu złożyła 7 kwietnia. Poinformowała, że załączyła do niego prawie 12 200 podpisów poparcia. Konieczne było zebranie ponad 10 600 ważnych podpisów, czyli 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jak się okazuje, 4621 podpisów nie spełniło wymogów ustawy. Komisarz z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach wskazał, że najwięcej podpisów zostało odrzuconych z powodu braku odpowiednich praw wyborczych, innego adresu oraz wielokrotnego podpisu tego samego wyborcy.
0: Warto dodać, że to już trzecia nieudana próba przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. W Polsce przebadano już ponad 10 tysięcy dzieci pod kątem wczesnych stadiów cukrzycy typu pierwszego, poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny. Badania zrealizowano w ramach unijnego projektu. Jest to największy tego typu program przesiewowy w kraju. Wśród niespełna 1% dzieci wykryto cukrzycę typu pierwszego jeszcze przed pojawieniem się objawów. W tym gronie jest m.in. 12-letnia Nela. Jak mówi jej mama, na badania poszła przypadkiem.
4: To było na zasadzie takiej: miejmy pewność, że jesteście zdrowe. Zdziwienie było przeogromne. Dostaliśmy informację, że tak, że ten wynik jest pozytywny i Nela rzeczywiście wykazuje przeciwciała i ta cukrzyca typu pierwszego jest jak najbardziej u Neli wykryta i potwierdzona.
5: Byłam zaskoczona. Szczerze mówiąc, trochę się bałam, ale teraz już jest okej. Już mam takie, że trudno już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Takie badania na etapie bezobjawowym są bardzo ważne, pozwalają rodzinie przygotować się na chorobę, a przede wszystkim ją spowolnić. Obecnie w Polsce nawet połowa nowych rozpoznań cukrzycy typu pierwszego u dzieci następuje dopiero w stanie kwasicy ketonowej, czyli ciężkiego zaburzenia metabolicznego, które może zagrażać życiu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
7: Na Dolnym Śląsku dzisiaj słonecznie i ciepło, maksymalnie 25 stopni w Oławie, 24 we Wrocławiu, Oleśnicy i we Wołowie, 22 w Środzie Śląskiej i popada dzisiaj, ale tylko lokalnie i te deszczowe chmury ominą raczej Wrocław. Może popadać w Środzie Śląskiej, w Zgorzelcu i w Dzierżoniowie. We Wrocławiu teraz aktualnie jest 13 stopni, temperatura rośnie, a deszczu możemy spodziewać się może jutro, może za kilka dni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Spin Doctors na antenie Radio Rodzina, 16 minut po godzinie 10, a przy mikrofonie Judyta Exner, jestem z wami do godziny 12. Trwają obecnie matury, jak wiemy, miesiąc maj to miesiąc matur i ten okres może być wyjątkowo stresujący dla maturzystów, bo jak wiemy, wyniki tych matur mogą zaważyć później o ich życiowych wyborach, czy dostaną się na wymarzone i wybrane studia, czy też nie, czy będą musieli na przykład za rok poprawiać maturę, więc ten stres może być momentami naprawdę potężny. Oto jak przygotować się do matury, ale może też o takie dwie porady zapytaliśmy psycholog z 10 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, Aleksandrę Pulcer. Posłuchajmy.
1: Kiedy myślę o moich uczniach, którzy podchodzą do egzaminu maturalnego, to zwykle daję im kilka wskazówek, ale myślę, że dwie są takie najważniejsze. Pierwsza do samych uczniów jest taka, żeby gdy już przychodzą te dni matury, ten jeden dzień, gdzie zdają egzamin lub w ogóle ten czas maturalny, to żeby podeszli do tego jak do zadania, które mają do wykonania. Że jeśli przychodzą jakieś uczucia czy myśli, które są takie dość katastroficzne, żeby starali się skupić na tym, że mają do wykonania pewne zadanie, do którego przygotowywali się 4 lata lub mniej, albo więcej, bo przecież przez cały okres swojej edukacji, i żeby zaufali temu, że mają już pewną wiedzę, pewne umiejętności i że sobie z tym zadaniem poradzą najlepiej, jak są w stanie w tym właśnie momencie. I daję jeszcze jedną wskazówkę do samych uczniów, ale też staram się włączać w to ich rodziców. I proszę o to, żeby zadbali o tego maturzystę pod kątem jego dobrostanu. I żeby to były takie rzeczy, które wydają się proste i takie podstawowe, ale właśnie one są bardzo ważne dla dobrej regeneracji mózgu i ciała i psychiki właśnie w takim dość stresującym okresie. Więc proszę, żeby zadbali o odpowiednią ilość snu tego nastolatka, żeby odciążyli go z takimi rzeczami jak przygotowywanie posiłku, żeby to były posiłki pełnowartościowe i żeby te posiłki już jakby czekały na nich w tym domu, w tym czasie maturalnym. I być może też, żeby zadbali o taki czas chwilowej, chociaż bez troski, pomiędzy egzaminami, gdzie na przykład mogą z tym nastolatkiem, nie wiem, wyjść na rower, na spacer, gdzieś wyjść na jakieś ciastko czy lody. Cokolwiek mają takiego wspólnego, co lubią robić i jest to jakiś czas, gdzie psychika tego nastolatka może być odciążona. Oczywiście można wtedy porozmawiać o maturze, jeśli nastolatek chce, ale może akurat w tym momencie chciałby porozmawiać o czymś innym i ten rodzic może o to zadbać.
0: Czyli przestrzeń na taką swobodną rozmowę, na wyluzowanie się troszeczkę po egzaminie. Warto o tym pomyśleć, jeśli macie w domu nastolatka, który właśnie ma za sobą, będzie miał za sobą dzisiaj egzamin i przystępuje do kolejnych, że ten czas jest naprawdę wyjątkowo stresujący i potrzebuje dużego wsparcia od swojej rodziny.

A ja przypominam, że rozdajemy dzisiaj bilety do Multikina. Jeśli chcecie dostać podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany seans, wyślijcie nam swoje historie maturalne, wspomnienia pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, a my najciekawszą odpowiedź nagrodzimy podwójnym biletem do Multikina.

0: To Happy Set na antenie Radio Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 11. Trwa nabór do drugiej edycji mikrograntów, a projekty można zgłaszać do 15 maja. Od 1 maja już mieszkańcy Wrocławia mogą zgłaszać swoje pomysły na działania zarówno kulturalne, społeczne, jak i edukacyjne. Mogą to być pikniki, spacery, spotkania dyskusyjne, warsztaty i wiele, wiele więcej, myślę. Drugi tegoroczny nabór właśnie wystartował, a organizatorzy przekonują, że jest to szansa na realizację nawet najprostszych inicjatyw, które zintegrują lokalną społeczność blisko domu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są mikrogranty, jest to program, który wspiera i aktywizuje mieszkańców Wrocławia do działania i integrowania się. Program ma na celu decentralizację kultury i aktywizację mieszkańców w różnych częściach miasta. Jak mówi Lena Lempart, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, każdy może zgłosić swój projekt.
1: Mikrogranty są takim programem współorganizacji projektów w mieście, które przede wszystkim służą takiej decentralizacji kultury w tym naszym Wrocławiu. I chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum.
0: No właśnie, bo jeżeli macie takie poczucie, że w waszej dzielnicy nie dzieje się za dużo i żeby właśnie, nie wiem, zobaczyć jakiś koncert, udać się na ciekawe warsztaty czy na spotkanie, nie musicie wyruszyć w daleką drogę tramwajem, czy samochodem, czy czasem rowerem, to może warto pomyśleć o tym, by zorganizować coś ciekawego w waszej dzielnicy. Może to być na przykład powstać we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej, jeśli takie działa w waszej okolicy, a na pewno tak jest, bo tych Centrów Aktywności Lokalnej, czyli cali, jest bardzo dużo we Wrocławiu i chyba jest ich naprawdę dużo. Albo w jakimś klubie osiedlowym, tam właśnie znajdziecie taką dogodną przestrzeń, na pewno uda się, myślę, taką wypracować fajną współpracę. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne, a do stworzenia takiej grupy wystarczą już dwie osoby. I co ważne, nie trzeba być mieszkańcem Wrocławia, ale projekt musi być realizowany na jego terenie. To musi być jedna wybrana dzielnica, nie można na przykład zrobić, nie wiem, części na Borku, a części na Psim Polu, to musi być jedna dzielnica. Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki, od działań sportowych i edukacyjnych, po artystyczne i sąsiedzkie inicjatywy.
1: Naprawdę jest to ogromna gama inicjatyw, bo są to wydarzenia, które na przykład zawierają w sobie naukę gry w kręgle fińskie czy bóle. Są to wydarzenia z warsztatami linorytu. Są to wydarzenia, które opowiadają na przykład o żabkach na Swojczycach i mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy. Więc naprawdę można korzystać z ogromnej gamy rzeczy, więc naprawdę dotykamy w zasadzie każdej sfery sztuki i kultury.
0: Organizatorzy zachęcają, by nie obawiać się braku oryginalności, ponieważ nawet proste pomysły mogą odpowiadać na realne potrzeby lokalnych społeczności, czyli po prostu można się też zorientować, czego w okolicy brakuje. Może i wy, zarówno wy, jak i wasi sąsiedzi macie podobne spostrzeżenia na ten temat. Drugi nabór mikrograntów, tak jak wspominałam, trwa do 15 maja do północy. Po tym terminie wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną, a wyniki mają zostać ogłoszone około 10 czerwca. W tym rozdaniu wsparcie otrzyma 12 projektów, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 tysięcy złotych brutto. Organizatorzy oferują nie tylko finansowanie, ale też pomoc administracyjną, prawną i księgową, a także konsultacje na etapie składania wniosku. Zwykle odbywają się właśnie takie spotkania, w których można się dowiedzieć, jak napisać dobry wniosek, taki, żeby wygrał, można powiedzieć, co jest ważne, bo tam też na przykład uwzględniane są jakieś obiekty, które zostały sfinansowane przez WBO i one dają tam więcej punktów, jeśli tam odbędzie się jakaś nasza część projektu. Wiem o tym tak dużo, bo ja regularnie składam te wnioski. Nie zawsze uda mi się zwyciężyć. Mój wniosek przyszedł tylko raz na te wszystkie, które złożyłam, ale to jest fajna przygoda z mikrograntami, także szczerze polecam.

Nie nudzimy się, tak jak w tej piosence, a może właśnie zainspirowała was do tego, żeby coś wymyślić ciekawego i na przykład opowiedzieć nam o jakimś swoim wspomnieniu maturalnym. Jeśli tak się właśnie stało, to wysyłajcie je pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, a my rodzimy najciekawszą odpowiedź podwójnym zaproszeniem do Multikina. Next day.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Straż pożarna potrzebuje śmigłowców do gaszenia rozległego pożaru na Lubelszczyźnie. W piątek mimo weta prezydenta polski rząd podpisze umowę pożyczkową SAFE. Dzieci i młodzież w szkołach przejdą badania populacyjne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. Przyczyny wypadku będą wyjaśniane. Pojawiają się tymczasem kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
1: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudnych, dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony narodowej. To blisko 190 miliardów złotych dla armii, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek. W Warszawie podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz właśnie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Umowę wdrażającą SAFE zawetował wcześniej prezydent Karol Nawrocki, podkreślając ryzyko kursowe pożyczki, spłacanie jej przez długie lata i zbytnie uzależnianie się od decyzji Brukseli.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dziś ogłoszenie wyroku w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamilka. Wyrok wyda Sąd Okręgowy w Częstochowie. Chodzi o sprawę znęcania się nad dziećmi przez Magdalenę B. i Dawida B. oraz doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamila. Grozi im kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Proces w Częstochowie rozpoczął się 30 czerwca minionego roku. Prokuratora regionalna w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo 8-letniego Kamila M. popełnione w warunkach recydywy ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie jest 18 stopni, temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 24 stopnie Celsjusza, słonecznie, bez opadów deszczu, pochmurnie, ale raczej słońce będzie wygrywać z tym zachmurzeniem. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę i to da się na pewno odczuć spacerując, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie, więc zalecana jest kawa na pewno albo herbata.
7: Reklama.
8: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne, pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Mam wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają balkon albo jakiś kawałeczek gruntu, ogród, działkę i chcieliby tam zasiać troszeczkę roślin miododajnych. Otóż Zarząd Zieleni Miejskiej przy wsparciu firmy Sadbał Polska kontynuuje akcję Wrocław dla pszczół, a polega ona na rozdawaniu paczuszek z nasionami roślin miododajnych, które każdy z nas może zasiać chociażby właśnie na balkonie. Gdzie i do kiedy można je odebrać? Można odebrać je do 12 maja przy Alei Śląskiej 1, Tarczyński Arena Wrocław, wejście N1 z poziomu 0 w godzinach od 8 do 16, a znajdują się one w takim dużym pojemniku w kształcie plastra miodu. I jak widzę na zdjęciu, nasion jest bardzo dużo póki co. Jeśli ktoś ma po drodze, mieszka w pobliżu, warto wybrać się po takie nasiona, myślę. Dla mnie ta destynacja jest troszeczkę odległa, więc raczej się tam nie wybiorę, ale myślę, że warto. Każda torebka zawiera 5 gramów mieszanki 14 różnych roślin, takich jak koniczyna, facelia, kolendra, kminek, konkol, ogórecznik i słonecznik, i wystarczy na obsianie około 1 do 2 metrów kwadratowych.

0: serwisie twojapogoda.pl czytamy, że nad Polskę nadciąga ogromny upał i jest już nawet konkretna data. W poniedziałek, 4 maja, w miejscowości Jastrzębia, niedaleko Ciężkowic w Małopolsce, według danych ze stacji telemetrycznej, temperatura w cieniu sięgnęła aż do 31 stopni. Mamy więc pierwszy w tym roku upał, który póki co wystąpił jedynie lokalnie, a wkrótce ma to się zmienić. Do połowy tygodnia będzie bardzo gorąco w całej południowej, wschodniej i centralnej Polsce. Popołudniami termometry będą tam pokazywać nawet do 28 stopni, a może i jeszcze więcej. W czwartek, 7 maja, bardzo ciepłe powietrze utrzyma się jeszcze na południowym wschodzie. Kolejne dni przyniosą natomiast ochłodzenie już w całym kraju, ale nie będzie ono przeważnie bardzo duże, ponieważ nadal na większym obszarze notować będziemy od 15 do 20 stopni. Ponownie większe ocieplenie czeka nas już w nadchodzący weekend, a wtedy nawet do 25 do 28 stopni. W połowie tygodnia kolejnego, z kolei w południowej części kraju do 31 stopni, więc jest to naprawdę tropikalny upał, jak jeśli chodzi o ten miesiąc maj. Będzie mnóstwo słońca, a jeśli popada i zagrzmi, to niestety tylko lokalnie. Apogeum tego afrykańskiego żaru spodziewane jest w środę 13 maja. Według modeli, które podane są tutaj na stronie, wskazuje się, że nawet na połowie obszaru kraju temperatura sięgnie 30 stopni, a miejscami dobije nawet do 34 stopni. Najgoręcej ma być na południu i w centrum naszego kraju. Myślę, że musimy przygotować się na ten upał, chronić się przed słońcem, chronić oczy, chronić głowę, ale też odpowiednio nawadniać organizm. Miejmy nadzieję, że po tej fali upału nadejdzie wreszcie ochłodzenie i długo wyczekiwany deszcz.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Zbliża się kolejny koncert z cyklu Spotkania z muzyką u świętej rodziny. Już 10 maja odbędzie się koncert kameralny. Wystąpi flecistka Ilona Kalińska i organista Bartosz Patryk Rzyman. A w programie utwory organowe i kameralne, m.in. o tematyce wielkanocnej i maryjnej. A w tym kościele świętej rodziny na Sępolnie koncerty odbywają się już od 3 lat. To jest współpraca księdza Piotra Jakubusia oraz organisty Jakuba Zawadzkiego, którzy wspólnie organizują koncerty właśnie pod szyldem Spotkania z muzyką u świętej rodziny. Ciekawostka jest taka, że organy w kościele świętej rodziny zostały wybudowane przez firmę Rieger w 1931 roku i wówczas był to najnowocześniejszy instrument we Wrocławiu, w którym wykonywano nowatorskie rozwiązania techniczne. Zwłaszcza zautomatyzowany system sterowania organami był ewenementem na skalę europejską. W 1980 roku z kolei organy zostały wyremontowane, przebudowane i rozbudowane przez wrocławski zakład organowy Józefa Cynara. Obecnie planowany jest kolejny remont instrumentu. Drugi w tym roku koncert odbędzie się właśnie na tych organach już w najbliższą niedzielę 10 maja. W programie mamy tutaj m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha, Händla, Grappa i wiele, wiele więcej. Szczegóły znajdziecie na stronie wrocław.pl. Koncert odbędzie się 10 maja o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny przy ulicy Monte Cassino 68. Wstęp na koncert jest wolny.

A już teraz zapraszam na zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11:45. To jest taki czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie do nas dzwonić, wybierając numer 71 322 20 22 lub wysyłać swoje intencje SMS-em, wybierając numer 71 48, zaczynając od słowa intencje.

Na antenie Radio Rodzina rozpoczął się Intencje, czyli czas wspólnej modlitwy. Zapraszam do przyłączenia się do tej wspólnej modlitwy. Możecie zrobić to na dwa sposoby, dzwoniąc do nas pod numer 71 322 20 22 lub wysyłając swoje intencje SMS-em, wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam życzyć wszystkim słuchaczom i podziałanym depresji, żeby znaleźć sobie cały życiu, żyć w Boga, widzieć, że czasem takie są to same, to przeraża. I dla wszystkich zmarłych i żyjących z rodziny przyjaciół. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy naszą słuchaczkę i przyłączamy się do tych intencji. Otrzymaliśmy kilka wiadomości z intencjami. Pierwsza z nich to za zmarłych, tragicznie w ostatnim czasie, miłosierdzie Pana Jezusa, pocieszenie Maryi dla rodzin. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Maria z parafii w Kotle. Bardzo proszę o modlitwę za wszystkich księży, braci i siostry zakonne. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian w naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty, Łukasza oraz ich synka Michała. Proszę również o modlitwę za wszystkich matów, a zwłaszcza za Tomka. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy i przyłączamy się do wszystkich intencji naszej słuchaczki. Mamy taką intencję naszej redakcji Radia Rodzina. Módlmy się za Pawła, który przebywa w szpitalu, aby Pan dał mu siłę i zdrowie do dalszej walki. Paweł był pracownikiem Radia Rodzina.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Mario, Matko nieustającej pomocy, wracam się do Ciebie. Proś u Boga potrzebne mi łaski, zgodnie z Jego wolą. Wszystkim Państwu życzę i proszę również o potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia, a zmarłym pokój duszy i nieba. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
0: Bardzo dziękujemy również i życzymy błogosławionego dnia. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę, przyłączając się do intencji. Kolejne intencje, które napłynęły drogą SMS-ową, zadbających o nasze bezpieczeństwo, służby medyczne, żołnierzy, strażaków i wolontariuszy. Oraz kolejne, za mających wpływ na pokój światowy, o odpowiedzialność za decyzje, życie ludzi i narodu.

81. rocznicę oswobodzenia niemieckiego obozu pracy Burgweide, za wszystkie ofiary, a także za ofiary wojen, wypadków, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, a dla krzywdzicieli opamiętanie i przemianę serc.

Na antenie Radia Rodzina do godziny 12 trwają intencje. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22, jeśli chcielibyście pomodlić się tutaj razem z nami w waszych intencjach, bądź swoje intencje wysyłać drogą SMS-ową, wybierając numer 71 48 i zaczynając od słowa intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym się modlić o pokój na całym świecie i w naszej ukochanej ojczyźnie. Za duszę wszyscy cierpiących, za wszystkich zmarłych, za wszystkich chorych, samotnych, opuszczonych, Mateńko nieustającej pomocy. Bądź ich pomocą. Za zmarłego strażaka, który zginął w pożarze. Panie Jezu, przyjmij go do swojego królestwa, a dla rodziny będzie ukojeniem w tych ciężkich chwilach. Za wszystkich pracowników Radia Rodzina, o błogosławieństwo dla was. Dziękujemy, że jesteście i o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za te intencje. Przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejny telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje. Słuchamy.
1: Cześć Boże. Proszę o modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy za moje koleżanki chore, za Reginę, za Józię, za Klarę, za Marię. I o błogosławieństwo proszę dla Radia Katolickiego, Radia Rodzina. Cześć Boże, Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy również serdecznie.

I kolejny SMS z intencją o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci taty i dziadka Stanisława. W rocznicę urodzin proszą córka Daniela oraz wnuk Tomasz z dziećmi Anną i Sebastianem.

0: I kolejna intencja, witamy serdecznie i słuchamy.
1: Szczęść Boże, dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. O Boże, błogosławieństwo dla Marka, dla Jakuba, dla mojej córki Marty, dla mojego brata, mojej mamy, wszystkich bliskich mojemu sercu. Proszę Cię w intencji wszystkich tych, którzy prosili na tę modlitwę, ale również dla tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, którzy potrzebują Twojego wsparcia, pomocy. Proszę Cię w intencji wszystkich rodzin, by mogły spokojnie tu żyć, wychowywać i kształcić swoje dzieci. W intencji naszej ojczyzny była bezpiecznym domem dla nas. W intencji wszystkich tych, którzy już odeszli, proszę o niebo dla nich. Za tych wszystkich, którzy pobłądzili w swoim życiu. Za wszystkie służby mundurowe, za żołnierzy, by byli obrońcami naszych granic. Odejdź, Mateczko, wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do garnięcia, ale proszę, Jezu, Ty się tym zajmij. Również chcę prosić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie i to już koniec intencji na dziś. Wybiła godzina 12, zapraszamy na modlitwę Królowo Nieba, wesel się.

0: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. MON chce zwiększyć polską armię do 500 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent zawiesza operację Projekt Wolność. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień, co w poniedziałek po egzaminie z języka polskiego. Kara za wniesienie na egzamin telefonu jest dotkliwa, ponieważ osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawić w tym roku. Najbliższą możliwość przystąpienia do matury będzie mieć dopiero za rok. Dziś trzeci dzień obowiązkowy matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Jutro rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zwiększenie polskiej armii do 500 tysięcy żołnierzy w ciągu 4 lat to cel, jaki stawia sobie Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas otwarcia Defense 24 Days, konferencji poświęconej zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa.
1: Transformacja do armii 500 tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030.
0: Za priorytet w uzbrajaniu armii wicepremier Kosiniak-Kamysz uznał drony i antydrony, sztuczną inteligencję i pociski dalekiego zasięgu. Śląsko-Dąbrowska Solidarność chce wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Na 20 maja związek zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Polska energetyka nie chce polskiego węgla, bierze drogi gaz, który nie jest polskim surowcem energetycznym i nie jest polskim wsadem, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
2: Ja przypomnę i z powrotem się gdzieś zaczyna o tym przebąkiwać, że w słynnej umowie społecznej jest tak zwany rozdział drugi mówiący o inwestycjach, które mogłyby spowodować, że uzyskujemy inne rzeczy z węgla. Na przykład metanol potrzebny do produkcji polskiej chemii, na przykład moglibyśmy ten węgiel zgazowywać, na przykład moglibyśmy masowo produkować błękitny węgiel, który by spowodował sytuację, że czyste powietrze byłoby w całym kraju, no w mnieniu oka, że tak powiem, nie trzeba byłoby montować drogich pomp ciepła, fotowoltaiki.
0: Dominik Kolosz stwierdził, że obywatele mają prawo decydować o tym, co ma się dziać w kraju, niezależnie od tego, czy ktoś popiera politykę Zielonego Ładu, czy jest przeciw. Dlatego Związek chce poprzeć referendum w tej sprawie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia cieśniny Ormuz zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie cieśniny Ormuz nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Teheranie.
5: Jedenaście minut po godzinie 12, środa, 6 dzień maja. Wciąż możemy cieszyć się dość wysoką temperaturą, bo mamy w tej chwili 19, sporo chmur. Raczej nie powinno padać, możemy liczyć za to na większe przejaśnienia po południu, a temperatura ma wzrosnąć nawet do 24 stopni. Jeśli chodzi o jutro, to jakiś Armagedon, bo tylko 15 stopni pochmurno, słońca nie zobaczymy i w piątek jeszcze 16, czyli 2 dni chłodu nas czeka.
6: Radio Rodzina.

Te dźwięki to Marcin Rozynek w Radiu Rodzina. 28 minut po godzinie 12, a ten głos to Maciej Stajniak. Witam serdecznie za mikrofonem w Radiu Rodzina. I powiem szczerze, już powolutku mi się udziela taki wakacyjny klimat. A nie dlatego, że za miesiąc już mam pierwsze jakieś króciutkie wakacje, ale właśnie tylko obejrzałem rolkę. Bardzo lubię poznawać Polskę i coraz więcej fajnych miejsc jest. I coraz ciekawsza jest ta oferta. I powiem tylko tyle, żeby tak nie zdradzać dokładnie skąd, dokąd, co przed chwilką zobaczyłem, no ale sami powiedzcie, czy to nie jest wspaniały sposób na przeżycie 2-3 dni. Jedziecie sobie, niech to, żeby będzie jasne, Pieniński Park Narodowy, wzdłuż Dunajca jest podobno przepiękna trasa rowerowa, tam sobie wypożyczycie rowerki. Jedziecie sobie około 20 km na rowerkach, tralalala, piękne widoczki dookoła, płynie rzeczka, jest super, prawda? Dopływacie do pewnego momentu, gdzie czekają na was kajaczki i kajaczkami sobie po tym Dunajcu już spływacie z powrotem. Tak może wyglądać wasz jeden z dni waszych wakacyjnych. No to już po prostu człowiek się nie może doczekać, trzeba sobie ten wniosek urlopowy wypełnić, no.

0: To była Justyna Steczkowska w Radiu Rodzina, 44 minuty po godzinie 12. Protipy, chyba każdy z nas lubi jakieś takie porady, co zrobić, żeby było lepiej, szybciej, prościej, jak nie ma się specjalistycznych narzędzi, jak sobie wtedy coś poradzić. Teraz mamy porady od psychologa dla maturzystów, a tu wiadomo, wielki stres, wielkie napięcie, wielkie oczekiwania, różne sytuacje. No i na różne sposoby sobie należy z tym radzić. Jak? No właśnie, o tym będzie mówiła Ola Pulcer z 10 LO we Wrocławiu. Pani psycholog, warto posłuchać, może coś się przyda i może będziecie czuli się, drodzy maturzyści, troszkę lepiej.
1: Kiedy myślę o moich uczniach, którzy podchodzą do egzaminu maturalnego, to zwykle daję im kilka wskazówek, ale myślę, że dwie są takie najważniejsze. Pierwsza do samych uczniów jest taka, żeby gdy już przychodzą te dni matury, ten jeden dzień, gdzie zdają egzamin lub w ogóle ten czas maturalny, to żeby podeszli do tego jak do zadania, które mają do wykonania. Że jeśli przychodzą jakieś uczucia czy myśli, które są takie dość katastroficzne, żeby starali się skupić na tym, że mają do wykonania pewne zadanie, do którego przygotowywali się 4 lata lub mniej, albo więcej, bo przecież przez cały okres swojej edukacji. I żeby zaufali temu, że mają już pewną wiedzę, pewne umiejętności i że sobie z tym zadaniem poradzą najlepiej, jak są w stanie w tym właśnie momencie. I daję jeszcze jedną wskazówkę do samych uczniów, ale też staram się włączać w to ich rodziców. I proszę o to, żeby zadbali o tego maturzystę pod kątem jego dobrostanu. I żeby to były takie rzeczy, które wydają się proste i takie podstawowe, ale właśnie one są bardzo ważne dla dobrej regeneracji mózgu i ciała i psychiki właśnie w takim dość stresującym okresie. Więc proszę, żeby zadbali o odpowiednią ilość snu tego nastolatka, żeby odciążyli go z takimi rzeczami jak przygotowywanie posiłku, żeby to były posiłki pełnowartościowe i żeby te posiłki już jakby czekały na nich w tym domu, w tym czasie maturalnym. I być może też, żeby zadbali o taki czas chwilowej, chociaż bez troski, pomiędzy egzaminami, gdzie na przykład mogą z tym nastolatkiem, nie wiem, wyjść na rower, na spacer, gdzieś wyjść na jakieś ciastko czy lody, cokolwiek mają takiego wspólnego, co lubią robić i jest to jakiś czas, gdzie psychika tego nastolatka może być odciążona. Oczywiście można wtedy porozmawiać o maturze, jeśli nastolatek chce, ale może akurat w tym momencie chciałby porozmawiać o czymś innym i ten rodzic może o to zadbać.
0: Ja jeszcze mogę tylko żartobliwie dodać, kochani maturzyści, jak nie w tym roku, to w następnym. Wiem, co mówię, ja zdawałem za drugim razem, mi się dopiero udało. No, takie życie. I nic się wielkiego nie stało.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Za tydzień sąd w Sosnowcu zdecyduje w sprawie zażalenia po wypadku posła Litewki. W piątek podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie dziś rano na miejscu zdarzenia mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego w Dąbrowie Górniczej, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na razie na wstępnym etapie. W piątek o 13 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas jutrzejszej audiencji w Watykanie. Piszą, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty. O szczegółach Mateusz Kornas.
4: W liście skierowanym do Ojca Świętego nauczyciele religii opisują swoją sytuację jako konsekwencje decyzji podejmowanych przez obecne władze. Wskazują m.in. na ograniczenie nauczania religii i etyki do jednej godziny tygodniowo oraz inne zmiany organizacyjne, które uderzają w uczniów i nauczycieli. Zdaniem stowarzyszenia nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego kierunku zmian, który prowadzi do systematycznego wypychania religii ze szkół. Organizacja podkreśla, że to właśnie minister edukacji z rządu Donalda Tuska prowadziła największe od lat ograniczenia w tym obszarze. W liście do papieża Stowarzyszenie Katechetów Świeckich prosi o modlitwę oraz wsparcie dla nauczycieli religii w Polsce. Wskazuje na pogarszającą się sytuację środowiska oraz zagrożenie dla prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.
0: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przypomina również, że ponad 500 000 obywateli poparło projekt ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, który mimo przejścia pierwszego czytania pozostaje bez dalszego procedowania.
5: Cztery minuty po godzinie 13, środa, 6 dzień maja za oknami. Już w tej chwili mamy na termometrach 21 stopni, a zobaczymy ich maksymalnie 24. Choć w większości w tej chwili chmury, to podobno mają potrafić pojawić się większe przejaśnienia. Niestety pod wieczór również przelotne opady deszczu, które przeciągną się na czwartek, a tam już bez słońca i niestety chłodno. Tylko 15 stopni możemy spodziewać się jutrzejszego dnia.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Starczy zbytek jest 15 minut po godzinie 13 w audycji Dzisiaj w Kościele, troszkę rozbudowanej, dłuższej, bardzo ciekawy temat. Będziemy rozmawiali o wydarzeniu, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mężczyzn, a mowa o trzeciej pielgrzymce mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa. Oczywiście spotkamy się z organizatorami, porozmawiamy o tegorocznym haśle pielgrzymki, czyli odwaga i zaufanie między innymi oraz o tym, jak rozwija się, jak będzie się rozwijać, o tym, jak duchowość łączy mężczyzn. O tym wszystkim porozmawiamy, a rozmowę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: Dzisiaj wyjątkowe zaproszenie. Myślę, że dla wszystkich, ale głównie wysyłamy mężczyzn na to spotkanie, a audycja oczywiście jak najbardziej dla każdego. I myślę, że wiele pań zostanie zainspirowanych, żeby swoich bliskich zainspirować do wzięcia udziału. A dzisiaj chcemy porozmawiać o trzeciej pielgrzymce mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa i są z nami Grzegorz Ziemblicki i Jacek Pasturak, współorganizatorzy tego wydarzenia. Witam was serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Szczęść Boże.
2: Na sam początek przygotowałem taką serię trudnych pytań. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Jeżeli będą zbyt osobiste, to proszę od razu mówić. Kto z was jest księdzem albo zakonnikiem? Proszę imię powiedzieć. Nikt. Kto z was żyje w związku małżeńskim?
4: Ja żyję od 18 lat.
2: Czyli Grzegorz?
3: Tak.
5: Jacek też.
2: Jacek też. Dobrze. Kto z was ma dzieci?
4: No mamy.
3: Tak, też mam.
2: Dobrze. Kto z was modli się raz, przynajmniej raz w miesiącu na różańcu?
4: No, nie tylko raz.
2: Nie tylko raz. Dobra, to nie zadaję już bardziej szczegółowych pytań w tym zakresie.
3: To nie było trudne pytanie.
2: I kto z was jedzie na trzecią pielgrzymkę mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa?
3: Ja jadę.
4: Ja też jadę. Nie tylko z obowiązku, ale z wielką radością i przyjemnością.
2: Drodzy państwo, ta seria pytań była bardzo potrzebna, bo przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałem się, jak to się robi, że udaje się zaprosić dużą ilość mężczyzn, którzy modlą się na różańcu, chodzą do kościoła, realizują się zawodowo, realizują się małżeńsko, rodzicielsko, no na taką pielgrzymkę, gdzie są sami faceci, jeszcze tam się modlą, biorą udział w konferencjach i zaraz opowiemy, co jeszcze tam się dzieje. Jak to się robi?
4: To jest tajemnica umowy, ale to tak żartem, ale trzeba powiedzieć, że no to jest inicjatywa oddolna świeckich mężczyzn, którzy od 3 lat właśnie próbują się spotkać razem w innej przestrzeni niż jak to zwykle bywa, czy przy budce z piwem, czy na meczu piłkarskim, więc w kościele jest bardzo dużo przestrzeni dla mężczyzn i wzorem męskich pielgrzymek w Gieczwałdzie, czy w Piekarach Śląskich postanowiliśmy tutaj dla mężczyzn Dolnego Śląska właśnie zorganizować takie męskie spotkanie, które nas wszystkich buduje jako facetów, prawda? Mm-hmm. Bo jesteśmy bardzo różni, a chcemy być tą jednością w kościele.
2: Panie Grzegorzu, tutaj pan wspomniał o takich wydarzeniach, które przyciągają mężczyzn, sport, powiedzmy tam wspólne spotkanie, szukanie tych emocji. Co na tej pielgrzymce znajdziemy? Też emocje są?
3: Są emocje i nie jest ich wcale tak mało. Jest tych emocji więcej duchowych niż fizycznych. Ale one przede wszystkim także wynikają z tego, że osoby, które na tę pielgrzymkę przyjadą, muszą się także otworzyć na Pana Boga, ale także na drugiego człowieka, przez którego może do uczestnika, do pątnika coś Pan Bóg powiedzieć. I mężczyźni, czy my mężczyźni, mamy trudność w otwieraniu się na drugiego człowieka, na to, żeby zacząć rozmawiać i słuchać drugiej osoby. I to jest taka podstawowa też trudność, dlaczego często wspólnoty działają dosyć aktywnie, ale niezależnie od siebie. Czasami nawet jest tak, że te wydarzenia się dublują, chociaż można byłoby uczestniczyć tydzień po tygodniu w jakichś wydarzeniach. Nam ten pomysł przyszedł do głowy, żeby mężczyzn zintegrować. I taki jest cel też tej pielgrzymki. Ewangelizacja mężczyzn, ale również taka integracja męskich środowisk na Dolnym Śląsku, żebyśmy my się wreszcie poznali. Zaczęliśmy odwiedzać te męskie grupy od Zgorzelca przez Jelenią Górę po Twardogórę, Wrocław, Oławę, Brzeg. No, bardzo dużo większych i mniejszych miejscowości odwiedziliśmy i działające tam męskie grupy. Tych grup naliczyliśmy ponad 100. Nie ze wszystkimi się spotkaliśmy, ale mamy też takie przekonanie, że tych grup jest o wiele więcej. I to są grupy i duże, i mniejsze, i takie ogólnokrajowe, i bardzo lokalne, i takie czysto parafialne, gdzie mężczyźni nie tylko się modlą, ale także współpracują ze sobą i się wspierają. I dobrze jest, kiedy mogą przynajmniej raz w roku spotkać się razem, wymienić się doświadczeniami, zobaczyć, że nie jesteśmy sami, że ta grupa nie jest sama, że nie jest dziwna, że ten facet, który się modli na różańcy, to nie jest jakiś dziwak, tylko to jest normalny ojciec, mąż, pracownik.
2: Właśnie to jest niesamowite, niesamowicie budujące. Ja towarzyszę na przykład córce w spotkaniach harcerskich, gdzie mają takie wspólnotowe zjazdy, tak? Widząc też mężczyzn, byłem raz na takim wydarzeniu, gdzie sami mężczyźni byli, kiedy słychać, jak zaśpiewają razem, albo właśnie modlą się na różańcu. To jest coś, co pokazuje nam, zaraz, świat oferuje coś innego, a życie też się toczy zupełnie gdzieś indziej. Co taki udział w pielgrzymce da uczestnikom? Wspominacie panowie o tym, że jest to spotkanie różnych grup, osób, które są zaangażowane w różne stowarzyszenia, w różne grupy modlitewne, ale też i w różne grupy działające na przykład charytatywnie też, tak? Czy to jest takie coś, że mamy się podnieść na duchu, zobaczyć, gdzie jest ta kotwica nasza? Czy może bardziej naładować własne akumulatory, uczestniczyć w konferencjach, w spotkaniach, w modlitwie, a może spotkanie i porozmawianie z kolegami z innych rejonów Dolnego Śląska.
4: To, co pan redaktor powiedział, to wszystko razem wzięte.

wszystkich. Tam się wymieniamy informacjami, duchowością, doświadczeniami. I jak 600 mężczyzn się modli na różańcu, to coś mówi. Albo jak 600 mężczyzn śpiewa w Bazylice Matki Bożej Łaskawej, to mamy telefon, że tak zażartuję, od konserwatora zabytków, bo mury popękają, prawda? Więc to jest bardzo budujące nas mężczyzn, bo my jesteśmy tacy po pierwsze zadaniowi, a po drugie tacy namacalni fizycznie. Musimy coś zobaczyć, coś dotknąć, prawda? Żeby to widzieć, zobaczyć, bo jak jesteśmy rozproszeni po różnych środowiskach, czy tam pracy i tego na co dzień nie mamy, prawda? Bo niestety my, katolicy, jesteśmy spychani gdzieś tam do narożnika, mówiąc tak po sportowemu, a my musimy tutaj wyjść. Chcemy wyjść właśnie do ludzi, do mężczyzn, dla tych, co gdzieś poszukują, chcą z nami być po prostu.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę Cię mieć, chcę.

0: hasłem tegorocznej pielgrzymki jest odwaga i zaufanie. Myślę, że to jest taki temat, który pasuje dla każdej grupy, którą przed chwilą pan Grzegorz wymienił, ale też i jeżeli słuchają nas mężczyźni czy kobiety, które myślą o mężczyznach, którym warto zareklamować to wydarzenie, polecić, odwaga i zaufanie to chyba jest coś, co musimy cały czas odbudowywać.
1: Nie tylko odbudowywać, ale jak już jest odbudowane, to trzeba o to dbać, bo to nie jest dane raz i na zawsze. To jest wymagające.
0: Ja myślę jeszcze, że musi się jeszcze tak zdecydować, że będzie chciał przemyśleć swoje sprawy wewnętrznie, to też trzeba się z tym zderzyć.
1: Tak, no to zakładamy też to, że ta pielgrzymka, bo to jest tak w zasadzie, jeżeli mówimy o pielgrzymce, to niektórym się to kojarzy, że żeby tam trzeba iść pieszo. No to Medjugorje nikt nie chodzi pieszo. Może ktoś chodzi, ale generalnie wycieczki tam jeżdżą. Do Ziemi Świętej również. Tutaj jest podobnie. Można dojść, jak się chce, do Krzeszowa, natomiast ta podróż duchowa do Krzeszowa zaczyna się w momencie podjęcia decyzji, że chce się tam być. Potem trzeba się zapisać, potem trzeba jednak trochę tego wysiłku wykonać, a tam na miejscu trzeba się też otworzyć i to nie tylko grupa na grupę, to też jest ważne, żebyśmy my jako grupy ze sobą rozmawiali, ale także, żeby indywidualny człowiek, który tam przyjedzie, mamy takie doświadczenia, że ktoś przyjechał zobaczyć o 9:00, co to właściwie jest na chwilę i został do 17:00, bo nie był w stanie stamtąd wyjechać. A tam nie ma fajerwerków. To nie jest impreza masowa z koncertami, z jakimiś pieśniami, z grami, z zabawami, z watą cukrową, tylko to jest takie mocne uderzenie duchowe, które sprawia, że człowiek nabiera takiego twardego kośćca na kolejny rok.
0: Ale panie Jacku, pan wjechał na męskiego mocno teraz, że trzeba się odważyć, to jest pierwsza rzecz, a druga, że to nie jest byle co, że to trzeba naprawdę wykazać się odwagą, żeby podjąć takie wyzwanie. Tak patrząc też i myśląc o tym wydarzeniu, o pielgrzymce, jak bardzo ona odpowiada na realne problemy współczesnych mężczyzn? Tu mówimy dużo o duchowości, ale myślę, że możemy też mieć moment na taką refleksję na temat samotności, presji, czy braku wspólnoty. Tutaj mówicie o grupach, które przyjeżdżają, bo jesteście, czy tak, uczestnicy są w grupach, ale też zaproszenie jest dedykowane do osób indywidualnych, do mężczyzn różnego stanu, w różnym wieku, w różnej sytuacji zawodowej, ekonomicznej i co możemy sobie jeszcze wymyślić. Na ile tutaj dostaniemy jakąś odpowiedź na to, na te takie cywilizacyjne kwestie dotykające mężczyzn?
1: Wydaje mi się, że kwestia samotności, czy osamotnienia mężczyzny, i to, co się dzieje z mężczyznami teraz w ogóle, już nawet nie chcę mówić o kryzysie męskości, ale chcę powiedzieć o tym, że w obecnych czasach jeden człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Trudno jest dawać sobie radę samemu ze wszystkim i na każdym polu. Czy kobiety, czy mężczyźni, my potrzebujemy żyć w relacjach. W relacji oczywiście z Panem Bogiem, ale także w relacji z drugim człowiekiem. Musimy tworzyć wspólnoty, nawet jeżeli to nie jest wspólnota katolicka sensu stricte, natomiast wspólnota, gdzie parę osób się spotyka i chce ze sobą rozmawiać. Mhm. Żeby nie siedzieć w domu, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie, chociaż też nie ma w tym nic złego, żeby sobie na tej kanapie chwilę posiedzieć. Natomiast nie można dać się w żaden sposób wmanewrować w takie myślenie, że jestem sam, dobrze mi ze sobą i sobie ze wszystkim sam poradzę, bo sobie nie poradzi.
0: Panie Grzegorzu?
2: Ja bym jeszcze dodał, że jedziemy też tam po to, żeby odbudować tą męską tożsamość, prawda? Bo definicja mężczyzny bardzo się zamazała w dzisiejszych czasach i jesteśmy też tam po to właśnie, żeby wzajemnie siebie wspierając, wzajemnie dzielić się doświadczeniami, żeby właśnie tą tożsamość mężczyzny, a szczególnie mężczyzny w kościele, żeby ją odbudowywać. Są przerwy takie, w których właśnie podczas posiłku, podczas kawy i herbaty w małych grupach to jest ten czas właśnie na takie indywidualne rozmowy z mężczyznami i z doświadczenia wiemy, że bardzo dużo mężczyzn się po prostu otwierało, mówiło o takich rzeczach ze swojego życia, które by w życiu gdzieś tam w innych okolicznościach o tym nie powiedziały. Mhm. Więc to jest właśnie takie wzajemne dzielenie się, wzajemne wspieranie się, buduje autorytet właśnie mężczyzny w kościele.
0: Ja rozumiem, że mężczyźni mogą tego potrzebować, a co z tymi, którzy zapisaliby się, ale boją się, że w małych grupach będę musiał coś powiedzieć. Można towarzyszyć, być i chłonąć dla siebie różne rzeczy, a zobaczyć na miejscu, czy jestem w stanie się otworzyć?
2: to jest wszystko w wolności. Mhm. Mamy w takich zasadach właśnie pracy w małych grupach, że nikogo nie możemy zmusić do powiedzenia czegokolwiek. Zresztą dzisiejsze czasy wymagają bardziej słuchania niż mówienia, więc tutaj jeśli mężczyzna nie chce nic powiedzieć, to może tylko się przesłuchiwać. Tak jak powiedziałem, to jest wszystko w wolności, że nie ma żadnego wymuszania. To jest wolna wola nasza.
0: Przeglądałem program, wygląda on naprawdę fantastycznie pod względem takim, że wszystko jest po kolei ułożone. Nie chciałbym powiedzieć po męsku, czyli konkret jakiś zastosowany. No ale też widzę, że takie propozycje, gdzie naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I modlitwa w ciszy, jest adoracja, i możliwość indywidualnej rozmowy, i spowiedź dla tych, którzy się tego potrzebują, i konferencja dotycząca odwagi zaufania, ale też ten wspomniany czas wolny i wspólna modlitwa, w centrum oczywiście Eucharystia. Będą towarzyszyli też wam i wicebiskup Andrzej Siemieniewski, ale też i ojciec Jerzy Morański, który poprowadzi konferencję. Też mężczyźni. Oni są uczestnikami, towarzyszą wam. Jak to jest podzielone?
1: Są uczestnikami, towarzyszą nam, są z nami. Na tej pielgrzymce nie ma czegoś takiego, że jesteśmy my, świeccy mężczyźni, i oni kapłani. My wszyscy razem tę pielgrzymkę tworzymy na każdym etapie. Mhm. Każdy, kto tam przyjedzie, jest i czy może się czuć i współorganizatorem, i współuczestnikiem, i osobą, która ma wpływ na to, jak ta pielgrzymka wygląda, i ma wpływ na to, co tam się będzie działo. Także wszyscy razem tworzymy tę pielgrzymkę i wszyscy jesteśmy tak naprawdę zaangażowani w jej organizowanie, ponieważ frekwencja przede wszystkim jest budowana na przekazywanym zaproszeniu z ust do ust. To najbardziej działa. Oczywiście korzystamy z Facebooka, mamy akcje promocyjne i tak dalej, natomiast wiemy, że takie zaproszenie, kiedy my pojedziemy do grupy i zaprosimy, a potem te grupy, bo my przez nich chcemy trafić także do ich braci, szwagrów, dziadków, ojców, sąsiadów, współpracowników. I kiedy oni to niosą dalej z odwagą i zaufaniem, to wtedy ta frekwencja się buduje. Oceans in between us, Mars and Venus, so far apart.

0: myślę, że to jest też wspaniała okazja wziąć udział w tej pielgrzymce do tego, żeby zobaczyć przekrojowo, jakie są grupy, tak? Tutaj mówimy, że tych grup jest bardzo dużo. Możemy zobaczyć i poszukać przestrzeni dla siebie w Kościele katolickim. Czy też mamy szansę na to, biorąc udział w tej pielgrzymce?
1: Zdecydowanie tak. Nie będziemy oczywiście prowadzić jakiejś wielkiej prezentacji, bo to też nie o to chodzi, nie ten rodzaj wydarzenia, natomiast wymienimy te grupy na początku, które z nami przyjechały. Niektóre na pewno będą miały jakiś namiot, gdzie będą mogły się zaprezentować. Niektóre są identyfikowalne łatwo, bo rycerze zakonu Jana Pawła II to od razu są identyfikowalni, bo nie chodzą w takich pięknych płaszczach, czy Gwardia Matki Bożej z Leniej Góry. Oni też są tacy bardzo widoczni, ale są inne grupy ze sztandarami, są osoby, które mają odpowiednie koszule z
0: identyfikację,
1: tak,
0: każdy ma jakąś.
1: Że widać. I każdy, kto przyjedzie, może odnaleźć jakąś grupę, w której będzie się dobrze czuł, bo to też o to chodzi, żeby te grupy odpowiedziały na potrzebę, powiedzmy, tego indywidualnego mężczyzny, który chciałby się gdzieś osadzić, ma określoną duchowość i to może mu pomóc, że w jednym miejscu będzie mógł porozmawiać z taką osobą, z taką. Może się okazać nawet, że z tego miasta jest ta grupa.
0: Ale ja myślę, że też dużą wartością jest to, że możemy porozmawiać z osobą świecką, mężczyzną, katolikiem, tak? Często kojarzymy to, bo ksiądz mi tam coś powiedział, ja tego nie słucham, tak? Ale tu się okazuje, że Kościół to jesteśmy my.
2: To prawda, mężczyźni potrafią tak po męsku dosadnie powiedzieć o wierze i to jest czasami bardziej przekonywujące niż mówienie teologicznie czy na okrągło o pięknych kwiatkach, o bozi, prawda? A tutaj krótkie męskie komunikaty, różaniec, modlitwa na kolanach, modlitwa z rodziną rano i wieczorem. To są takie twarde fakty i twarde dowody, które mogą innych mężczyzn zainspirować do tego i zapytać samego siebie, dlaczego ja tego nie robię w domu, prawda? Bo jak posłucham, jak inni to czynią, zawsze gdzieś tam każdy mężczyzna nawet się nie przyzna, kogoś podpatrzy, podsłucha, co jak on to robi. O kurczę, ja robię to inaczej. To może ja spróbuję w ten sposób zadziałać, pomodlić się. Może poproszę żonę do modlitwy, prawda? Do tej pory modliliśmy się osobno, a może wspólnie razem, przynajmniej na początku zacząć. Raz dziennie, później może rano i wieczorem. Później może wyjście razem do kościoła, na nabożeństwo. Więc to jest to, co buduje właśnie i daje zaufanie. Buduje też związki, prawda? Buduje rodziny.
0: Ale myślę, że odwróciliście niektóre myślenie po dzisiejszej audycji, bo ja stereotypowo jak się myśli, a to żona ciągnie męża do kościoła, a to żona ciągnie do modlitwy, a do różańca, a tu widzę, można inaczej, można zupełnie tak to wszystko wspólnie robić. No na pewno będzie to duża dawka inspiracji, udział w tej pielgrzymce, ta pielgrzymka, no i też na pewno duża wartość wewnętrzna dla siebie, dla własnego postrzegania i relacji z Bogiem. A jeszcze o zapisach, tak, wspomniałem. Czy te zapisy obowiązują? Ile to kosztuje? Jak to wszystko jest zorganizowane? Bo to już lada chwila, 9 maja.
1: Pielgrzymka jest bardzo droga, jest bezcenna, czyli jest bez ceny, 0 zł. Więc zapraszamy każdego, kto chce przyjechać, to niech przyjeżdża, nie ma biletów. Natomiast są zapisy, bo my chcielibyśmy też każdego jakoś ugościć i odpowiednio przyjąć, czyli przygotowujemy dla zapisanych osób pakiety pielgrzyma, przygotowujemy posiłek i to nam pomaga wtedy oszacować frekwencję i przygotować odpowiednią ilość tych różnych rzeczy. I można się zapisać na stronie pielgrzymkakrzeszów.pl, tam jest formularz zapisów, także bardzo prosimy o zapisy. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć organizację i koszty organizacyjne w jakiejś części pokryć, to też zapraszamy do skorzystania ze zrzutki, która też jest na stronie. Ewentualnie na miejscu można wrzucić coś do oznaczonego pudełka, ale to też, tak jak Grzesiek to ładnie powiedział, wszystko w wolności. Jeżeli ktoś chce, to chętnie przyjmiemy takie wsparcie. Jeżeli nie, to jak się za nas pomodli, to też będziemy bardzo z tego zadowoleni albo w jakikolwiek inny sposób będzie chciał pomóc.
0: Ja myślę, że niezależnie od tego, jak się zaangażujemy, dużo więcej otrzymamy, będąc na tej pielgrzymce. Dlatego, drodzy mężczyźni, zaglądajcie na stronę internetową, która przed chwileczką padła, ale też przede wszystkim zapiszcie się i przyjedźcie. A warto, bo chyba spotka się tam każdy mężczyzna z Dolnego Śląska w każdym przekroju wiekowym, niezależnie od stanu i tak dalej. Jak to jest?
1: Tak, i to jest właśnie bardzo duża wartość tej pielgrzymki, że spotykają się mężczyźni mężczyźni w wieku od 20 lat, 30, 40, 50 do 80. Każdy znajdzie swoją grupę rówieśników, a jeżeli nawet nie znajdzie, to może porozmawiać z kimś, kto go w jakiś tam sposób też swoim doświadczeniem i swoimi wartościami ubogaci. Także zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, bo dla każdego jest miejsce i na tej pielgrzymce, i w kościele w ogóle.
2: Dużą też wartością jest, jak ojciec z synem przyjedzie. To jest naprawdę, spędzają ze sobą razem czas i razem się wzajemnie budują. Syn patrzy, jak ojciec się modli, ojciec patrzy, jak syn się modli. To jest bardzo duża wartość, że są ze sobą razem ten czas właśnie pielgrzymkowy. Mhm.
0: A tutaj myślę, że w dzisiejszej audycji tylko dotknęliśmy bardzo małego ułamka tego, co otrzymamy, biorąc udział w tej pielgrzymce. Chciałbym, żeby ta dzisiejsza rozmowa była dużą inspiracją dla was do tego, żeby się zapisać. Pielgrzymka Krzeszów bez polskich znaków.pl. Tam znajdziecie szczegóły i możliwość zapisania. A ja już teraz dziękuję gościom naszej audycji, a byli nimi Grzegorz Ziemblicki i Jacek Pasturak, współorganizatorzy trzeciej pielgrzymki mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: Dziś w Kościele.

Pam, param. 8 minut z groszami do godziny 14, tu Radio Rodzina. Odkryłem coś, co kiedyś było dość powszechne, a w tej chwili jakby troszeczkę zniknęło z naszego świata. Pewnie się część z was ze mną zgodzi, jak część powie, nie, wcale, że nie, cały czas to gdzieś jest, tu u mnie jest, u kolegi, sąsiada, ale ja szczerze powiedziawszy, tak zwanych, ja nie wiem, jak to się nazywa tak profesjonalnie, takie skrobaki do butów, wiecie, takie te skrobaczki przed drzwiami, takie metalowe, coś tam, tego buta, tam z tego błocka działało. Kiedyś praktycznie przed każdą klatką, przed każdym domem coś takiego było, a teraz jakoś nie uświadczysz, nawet takie ładne były niektóre, zdobione, rzeźbione i w ogóle. Teraz jakby tego w ogóle nie widzę, zanikło, czyżbyśmy już się tego błota pozbyli, czy po prostu nawyku używania skrobaczek do butów. Tak zobaczyłem jakieś zdjęcie stare i mówię, kurczę, faktycznie było coś takiego, a nie ma. Można powspominać sobie, no starzy jesteśmy, niektórzy przynajmniej, pamiętamy skrobaczki. Morshiba teraz na antenie Radia Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamilka. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. 25 lat więzienia dla ojczyma Kamilka, a 16 lat dla matki. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i znęcanie się nad 8-letnim Kamilkiem z Częstochowy. Przewodniczącym 5-osobowego składu, który rozpatrywał sprawę, był sędzia Marek Garlik.
1: Oskarżonego Dawida uznaje za winnego tego, że w okresie od 27 listopada 2020 do 3 kwietnia 2023 w Częstochowie i Olkuszu znęcał się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad zależnym od niego i nieporadnym ze względu na swój wiek 8-letnim synem swej żony, wspólnie z nim zamieszkującym Kamilem. Uznaje oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 207 paragraf 1a i 2 KK w zbiegu z artykułem 156 paragraf 3, 11 paragraf 2, 64 paragraf 1 KK i za to z mocy artykułu 156 paragraf 3, 11 paragraf 3 i 4 paragraf 1 KK wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wyrok jest póki co nieprawomocny. Strony mają 7 dni na wystąpienie uzasadnienia wyroku, a po jego otrzymaniu 14 dni na złożenie ewentualnej apelacji. Cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy. Za 98 zapłacimy 6,95, a olej napędowy 7,26 groszy. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Dodał, że niepokojący jest jednak silny wiatr. W czasie gaszenia tego pożaru 2 strażaków podtruło się czadem, są w szpitalu, czują się dobrze, walka z żywiołem może jednak potrwać do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia z kolei okoliczności śmierci pilota z samolotu gaśniczego, który zginął wczoraj w czasie akcji.
4: Prawie 4 minuty po godzinie 14, środa, 6 dzień maja, ciepło, 22 stopnie, słońce się pokazuje zza chmur, na razie nie pada, choć niewykluczone są delikatne opady późnym popołudniem. Wiatr do 17 km na godzinę, więc też całkiem przyzwoicie. Maksymalna temperatura to 24 stopnie, jutro niestety spodziewajmy się ochłodzenia i to dwudniowego. Czwartek to 15 stopni, piątek 16 i sporo chmur, również opady, ale bez burz, na razie.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

Czasami potrzebne są takie senne i leniwe popołudnia. Czasami trzeba się pobudzić, włączając sobie Radio Rodzinę, pijąc sobie kawkę i na pewno będzie dobrze. To śpiewała Ania Wyszkoni, 20 minut po godzinie 14. Teraz dość kuriozalna historia od pasażerki Boeinga 747, czyli tak zwanego Jumbo Jetta. To dość duże samoloty, prawie 80 metrów długości. To trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko lata. Spala to, słuchajcie, ponad 10 tysięcy litrów paliwa na godzinę. To niewyobrażalna ilość, ale jak się okaże, że podzielimy to na liczbę osób, bo tutaj takie ciekawostki sobie znalazłem, to relatywnie niskie spalanie, bo wchodzisz na pasażera na godzinkę, przepraszam, na 100 kilometrów to jest 2,3 litra, więc żaden diesel tak tanio nie i tak z małym spalaniem by nie poleciał. W każdym razie pani poskarżyła się, bo sobie latała taką pierwszą klasą w tymże Jumbo Jetcie i powiedziała tak, przepraszam bardzo, ale w toaletach, w okienkach tam w tym samolocie, w toaletach, nie ma żadnych żaluzji, nie ma żadnych rolet, tam są po prostu okna, wszystko widać i to jest brak prywatności. Dość kuriozalnie, prawda? I całe szczęście jednak z pewnym poczuciem humoru linia lotnicza odpowiedziała tej pani i tutaj jeden do jednego cytuję. Proszę pani, jeżeli ktoś zdoła przyczepić się do kadłuba samolotu na wysokości 35 tysięcy stóp, to szczerze mówiąc zasługuje na ten widok. Na wszystko można z poczuciem humoru odpowiedzieć. Eric Clapton teraz.

ten taki niski głos, to tak zwany biały Barry, jeśli dobrze pamiętam, Barry White. 36 już minut po godzinie 14. Ja nie wiem, co to się dzieje, że jak ktoś już dostanie jakiś urząd, ma jakąś władzę, natychmiast coś się z nim dzieje i stwierdza, że trzeba w takim razie pieniądze powydawać albo swoich poobsadzać, że nie można tak jakoś normalnie funkcjonować. Proszę bardzo, z podwórka katowickiego, pan prezydent Katowic. No nie mogę powiedzieć, kupił sobie limuzynę, bo on sobie tak sprytnie kupił, nie kupił limuzynę, żeby sobie nią jeździć. Otóż już wam tłumaczę. Ale zacznijmy od specyfikacji. Obejmowała aż 79 punktów, bo nie można skromnym nowym samochodem sobie jeździć, prawda? Fotel musi mieć funkcję masażu, musi mieć wentylację, musi mieć lodówkę i jonizację powietrza, bo jak to oddychać takim katowickim powietrzem bez jonizacji? Nagłośnienie 3D, nawet nie wiem, co to jest. Wykończenie w karbonie. No oczywiście, jakby nie, chociaż katowicach węglem powinno. No, karbon, węgiel, proszę bardzo, zgadza się. Jak najbardziej, bardzo katowickie wykończenie. No i uwaga, okazało się, że znalazła się taka fura Audi A8 za blisko 600 tysięcy złotych. No ale żeby nie było, że prezydent, on wydaje takie pieniądze publiczne przecież, tylko on taką spółkę znalazł, która mu wynajmuje. Dzięki temu jakby on nie kupił, a korzysta i jeździ, ale płacić trzeba. Troszkę tak mi się wydaje, że taka przesada w tym wszystkim jest, jak taki zwykły zjadacz chleba, co to już koło 6 maja zaczyna się zastanawiać, czy mu starczy. Jak patrzy na to, to myśli sobie, ech wy, jedne łobuzy takie i takie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach. Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Za maturzystami kolejny egzamin. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znowu ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło też do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
1: Niech to wszystkim uświadomi, jak

0: W większości z nich był to język angielski. Jak im poszło?
1: Całkiem nieźle.
2: Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
3: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
1: Myślę, że 80 plus.
4: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo?
5: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
0: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku także chiński.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: Jedną z najnowocześniejszych muraw w Polsce będzie miał stadion w Sosnowcu. Na obiekcie, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa drugoligowe Zagłębie, instalowana jest murawa hybrydowa. Zalety tej technologii przedstawia Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
7: Do murawy naturalnej zostaną wszczepiane włókna syntetyczne, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. Ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych.
0: Sosnowiecki stadion będzie gościł we wrześniu Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Nową murawę sfinansowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA. Rynkowa cena takiej instalacji przekracza 1 000 000 zł.
8: Godzinie 15:24, no prawie maksimum, 23 stopnie w tej chwili na termometrach, możemy poczekać jeszcze chwilkę i będzie 24. Przejaśnienia się pojawiają, ale niestety synoptycy nie wykluczają, że jeszcze pod koniec dnia chmury zgęstnieją i drobne opady deszczu mogą się nam przytrafić. Jutrzejszy dzień to już totalna katastrofa, można powiedzieć, bo tylko 15 stopni maksymalnie w ciągu dnia, gęste chmury i sporo opadów deszczu, piątek nie lepszy, bo 16, ale bez deszczu, no trochę lepszy.

No i od razu słoneczko wyszło, jak ten utwór się pojawił. Mango Jerry in the Summertime na antenie Radia Rodzina. Przepraszam, 20 minut zostało nam do godziny 16. To teraz, o czym powiem, nie jest aż takie super miłe, ale trzeba o takich rzeczach mówić, żeby sobie uświadamiać pewne rzeczy, które wciąż mają miejsce na Ziemi. Pamiętam, jak dawno, dawno, dawno temu w zoo kiedyś zobaczyłem taką tabliczkę, a teraz zobaczysz najgroźniejsze zwierzę na świecie. No i tak z zaciekawieniem tam zaglądam, co to tam będzie, jaki tam się potwór czai w tym miejscu, a tam w środku po prostu było lustro i popatrzyłem sam na siebie i się okazało, tak, drodzy Państwo, to my tymi najgroźniejszymi drapieżnikami na świecie niestety jesteśmy. A tak niewyobrażalne rzeczy i cierpienia możemy przysparzać też naszym braciom, mniejszym zwierzakom, że to się w głowie nie mieści. O tym nie wiedziałem. Właśnie dostałem maila od zoo. Będzie taka specjalna klatka wystawiona, ale po kolei. Proszę sobie wyobrazić, że są takie niedźwiedzie w Azji, którym zadaje się niewyobrażalny ból, cierpienie, ponieważ pozyskuje się od nich żółć, którą uważa się, że jest lecznicza. Podobno to absolutnie mit. W każdym razie takie małe niedźwiadki zabiera się od ich mam i spędzają całe życie w klatce z rurką podłączoną do wątroby, cierpiąc niewyobrażalny ból. Te niedźwiedzie himalajskie i malajskie czasami trafiają do takiej klatki tuż właśnie po urodzeniu, gdy mają zaledwie kilka kilogramów. Wtedy do pęcherzyka żółciowego mają podłączoną na stałe rurkę, którą spływa ta żółć. I tak to się odbywa i całe życie w ten sposób spędzają. I właśnie taka klatka powstanie. Oczywiście nie będziemy tam nikomu podłączali na stałe rurki, ale będzie można zobaczyć, jak taki niedźwiedź chociaż przez chwilkę czuje się w takiej klatce, a wszystko to też w ramach Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia. Więcej o akcji też można poczytać na stronie zoo. Warto o tym mówić, warto sobie uświadamiać, jakie rzeczy wokół nas się ciągle dzieją, które aż trudno uwierzyć, że tyle cierpienia zadajemy tak po prostu dla własnej, można powiedzieć, korzyści.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Pete Murray to dla nas tak ładnie pośpiewało, a ja chciałem teraz o nie śpiewaniu, ale też o muzyce powiedzieć, bo 10 maja kolejny już, ale z czystą przyjemnością mówię, bo to w mojej starej parafii w kościele świętej Rodziny na Sępolnie 10 maja będzie koncert kameralny. Wstęp jest darmowy, a warto się tam troszeczkę pokręcić, bo będzie występowała flecistka Ilona Kalińska i organista Bartosz Patryk Rzyman. W programie utwory podobno organowe, kameralne, także zapraszam serdecznie na Sępolno, tam będzie można sobie tego wszystkiego pięknie 10 maja o godzinie 19, dodam, posłuchać. To jest kościół parafia Świętej Rodziny przy Monte Cassino 68, jakby chciał ktoś bardzo precyzyjnie sobie wbić w nawigację, się tam pojawić. U nas też koncert cały czas w Radiu Rodzina. Barbara Streisand teraz.

0: ojczym i matka Kamilka z Częstochowy z wyrokami. Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Papież mówił do Polaków o jedności oraz wierności chrześcijańskim wartościom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamilka 29 marca 2023 roku.
1: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała już apelację. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie cały czas trwa walka z ogromnym pożarem. Służby walczące z ogniem niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: Były zasłonięcia z wycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne.
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane od końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas pierwszej majowej audiencji generalnej Leon XIV skierował do Polaków słowa, które łączą duchowość z odpowiedzialnością za życie społeczne. W centrum jego przesłania znalazły się jedność narodu oraz wierność chrześcijańskim wartościom.
6: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzcie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
0: W spotkaniu z Ojcem Świętym wzięli udział m.in. kapłani diecezji gliwickiej obchodzący piątą rocznicę święceń prezbiteratu, którym towarzyszył biskup Sławomir Oder, a także polscy misjonarze Fidei Donum posługujący w Zambii.
7: No i się doczekaliśmy. Maksimum już w tej chwili na termometrach 24 stopnie, cieplej nie będzie. Jest słoneczko, ale niestety za chwilkę synoptycy przewidują, że chmury się pojawią nad głowami i może pokapać delikatny deszcz. Temperatura zacznie spadać w nocy do 9 stopni. Piątek i sobota, no niestety niezbyt piękna pogoda. Jutro 15 maksymalnie i spore opady deszczu. Nawet synoptycy ostrzegają, że dziś wieczorem jeszcze może zagrzmieć tu i ówdzie.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.
10: Radio Rodzina.

już pod koniec dnia. Widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Majki jego mechanicy. 18 minut po godzinie 16. Dziś co prawda mamy 6 dzień maja. Ja właśnie będę mówił o imprezie, która 16 maja za 10 dni, niby z dużym wyprzedzeniem, ale jest ku temu pewien powód. A mowa o imprezie, która nazywa się Noc Muzeów i rozrosła się już do olbrzymich rozmiarów, można powiedzieć, przez lata. 110 instytucji, 28 muzeów, archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych bierze udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, które, tak jak mówiłem, 16 maja, ale i teraz właśnie nadstawiamy ucha, bo od 8 maja, czyli za 2 dni, ruszają już zapisy na warsztaty. Ich jest też cała masa, bo to wydarzeń takich specjalnych jest 150, właśnie między innymi warsztaty, wykłady za darmo, spotkania z artystami, pokazy filmowe czy wernisaże, ale wiadomo, pewne pomieszczenia z gumy nie są, nie rozciągniemy tego i trzeba się zapisać, jeżeli jesteśmy zainteresowani, i przyjść najlepiej, a nie zapisać i nie przyjść. No i właśnie, jest też 25 miejsc, które oferuje wydarzenia tylko stricte dla dzieci i rodzin, a więc warto się zainteresować, co się będzie działo, wybrać sobie te najciekawsze, najfajniejsze i od 8 maja, czyli mamy 2 dni na zapoznanie się z pełną ofertą, wybrać sobie te rzeczy, na które chcielibyśmy pójść. Także zapraszam serdecznie, dużo informacji znajdziecie już na wrocław.pl, bo tutaj wszystko jest pięknie, ładnie rozpisane i naprawdę, gdybym chciał wymieniać te galerie i te miejsca, do których będzie można pójść, zajrzeć i w takie wyjątkowe miejsca, które na co dzień nie są otwarte, sobie zapuścić żurawia, żeby się czegoś ciekawego dowiedzieć, to byśmy musieli teraz rozpocząć i pewnie skończylibyśmy łohoho, nie wiadomo o której. Zapraszam do poczytania, wybrania sobie czegoś, co Was najbardziej odpowiada. No i oczywiście termos z kawą polecamy.

Czas Bradley pięknie wyśpiewał swój utwór 34 minuty po godzinie 16. Sztuczna inteligencja. No oczywiście korzystamy, wykorzystujemy jak możemy. Czasami genialne rzeczy za nas robi. Rozwija wiedzę, pokładamy w niej różne nadzieje, różne obawy, różne lęki temu wszystkiemu towarzyszą, różne są rozmowy. Tutaj właśnie mam przykład tego, jak chłop napisał, że on jeszcze troszeczkę za bardzo w tą sztuczną nie wierzy, jeszcze za bardzo przestrzegałby wszystkich, żeby tak ślepo sugerowała się tym, żebyśmy się ślepo sugerowali tym, co ona nam podpowiada, bo mówi tak, mnie ostatnio sztuczna inteligencja przekonywała, żebym kupił opony 16-calowe na felgi 15-calowe. No bo co prawda większy rozmiar jest wadą, no ale to jest jedyny minus, bo pozostałe parametry ma lepsze, więc zachęca do tego, żeby jednak kupić te większe. Jeszcze przez chwilę jesteśmy spokojni. Kasia Stankiewicz na naszej antenie.

Cheap Trick. To ich znak rozpoznawczy na koniec tej piosenki. 10 minut i będziemy mieli godzinę 17. Czemu ja się o tym teraz dowiaduję? Czemu nikt mi nie powiedział wcześniej? Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Czy dzisiaj nic nie ma kalorii? Chipsy, cola, lody, cheeseburger z serem podwójnym, nawet jeszcze zasmażka do tego. Wszystko, na co mam ochotę, dzisiaj absolutnie jest dozwolone. W końcu taki jeden dzień od czasu do czasu musi być. Mój syn mnie nauczył to jakieś takie słowo specjalne na to, że on co chwilę jest na jakiejś diecie. To tak mniej więcej ze 3 dni, czyli tak normalnie. No i jak się go pytam, jak idzie do sklepu, mówię, a co ty tutaj kupiłeś, a co to jest? Nie, bo ja dzisiaj mam taki właśnie, i tam pada ta nazwa, taki, że dzisiaj mam dzień bez tego i ja sobie mogę dzisiaj na to pozwolić. Ja mówię, ale to jesteś 2 dni na diecie, już sobie możesz pozwolić? Mówi, tak. Mówię, świetne te diety, naprawdę. A najprostsza dieta, jak ktoś będzie potrzebował, bo dzień bez liczenia kalorii jest u niego codzienny i jakoś tak spoglądając w dół, człowiek sobie myśli, trochę by tam mogło być tego mniej, to po prostu deficyt kalorii. To jest jedyna rzecz, którą trzeba sobie zrobić i więcej ruchu i to powinno zacząć działać. I to nie oczekujmy, że w ciągu 2 pierwszych treningów, ja też tak czasami mam, że pójdę pobiegać, wracam, mówię, schudłem. No nie schudłem, no.

0: Senat ustanowił przyszły rok rokiem księdza Blachnickiego. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W lutym przyszłego roku przypada 40. rocznica śmierci księdza Franciszka i to właśnie z tej okazji Senat zdecydował się upamiętnić jego życie i działalność. O szczegółach Joanna Wyleżoł.
1: Senat Rzeczpospolitej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, wskazując na jego zasługi jako kapłana, działacza społecznego i twórcy ruchów religijnych. Przypomniano jego dramatyczne losy z czasów II wojny światowej, aresztowanie, pobyt w Auschwitz oraz wyrok śmierci, który ostatecznie zamieniono na więzienie. Po wojnie Blachnicki został księdzem i prowadził działalność duszpasterską, organizując rekolekcje młodzieżowe, które stały się podstawą ruchu Światło Życie. Był także inicjatorem ruchów promujących abstynencję i odnowę duchową oraz autorem koncepcji teorii wyzwolenia, akcentującej wolność człowieka poprzez Ewangelię.
0: Ksiądz Blachnicki został pośmiertnie odznaczony najwyższymi polskimi orderami, a jego proces beatyfikacyjny trwa od 1995 roku. Senat podkreślił jego trwały wpływ na kolejne pokolenia oraz wkład w walkę z totalitaryzmami i moralne odrodzenie społeczeństwa.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lenca. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza nie odbędzie się zatem. Sprawa ma jednak dalszy ciąg, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwym fałszerstwie danych. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt mObywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. mObywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
4: Pięć minut po godzinie 17, środa, szósty dzień maja, za oknami słońce, 23 stopnie. Trudno uwierzyć, że za chwilkę ma się zachmurzyć i padać deszcze, nawet ostrzegają nas przed burzami. Gdzieniegdzie grad, ale całe szczęście prawdopodobnie nie we Wrocławiu. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro tylko 15. Dziś cieszmy się tymi ostatnimi promieniami słońca, bo jutro go nie zobaczymy, ba, nawet w piątek ma słońca nie być na naszym niebie, a stopni 16 tylko.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Reklama.

0: No faktycznie cały czas bright, sunny day. 11 minut po godzinie 17 w Radiu Rodzina Oblicza Wrocławia. Dziś w czterech częściach, bo jest o czym mówić. Zbliża się kolejny kongres wrocławskich organizacji pozarządowych. To taka przestrzeń do spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności dla wolontariuszek, wolontariuszy, osób z samorządu Wrocławia, instytucji miejskich, uczelni, biznesu i tak dalej, i tak dalej. Rozmowy za chwilkę już Państwo usłyszą. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Przed nami, bo już 16 maja, 9. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. To największe i najważniejsze chyba spotkanie wrocławskiego sektora pozarządowego i zaraz o to zapytamy, jak ważne jest to wydarzenie naszego gościa, a jest nim Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji Umbrella, koordynator Centrum Sektor 3. Witam cię serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Zanim zapytam, jak ważne i jak duże jest to wydarzenie, to ja muszę od razu zapytać o temat główny. Coś, co myślę, że mi bardzo było już potrzebne, od regeneracji do odporności. Dlaczego taki temat? Czy to jest temat, którego wszyscy szukają?
3: Tak jest. On jest na pewno bardzo ważny i ważny jest w wielu aspektach. Nie zawsze tych, które są potocznie rozumiane jako odporność społeczna, jako regeneracja. My przed tegorocznym kongresem w ankietach pytaliśmy potencjalnych uczestników, ludzi z trzeciego sektora, ale nie tylko, bo jest to spotkanie wszystkich sektorów, dla których sprawy społeczne są ważne, o to, jaki powinien być ten temat, bo każdego roku staramy się rozmawiać o czymś, co jest najistotniejszym tematem dla trzeciego sektora, ale też właśnie dla współpracy międzysektorowej. No i nie ukrywam, że po serii kryzysów, które organizacje przeżywały i w których aktywnie przeciwdziałały, to jest temat bardzo dla nas ważny.
2: Trzeba sobie uświadomić, że najpierw sobie pomagamy, żeby móc pomagać innym?
3: Tak, to jest też sytuacja taka, w której wiadomo, że jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich kompetencji, ale też pewnego rodzaju odporności na sytuacje stresowe i treningu do tych sytuacji, no to niestety będziemy gapiami. Natomiast te doświadczenia powodują, że stajemy się osobami, które potrafią wziąć sprawy w swoje ręce i nie stoją w wianuszku gapiów, tylko starają się tymi gapiami nawet zarządzić.
2: Dziewiąty Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Wspomniałem, że to największe i najważniejsze spotkanie wrocławskiego sektora pozarządowego. Czy jest to święto osób związanych z tym sektorem? Czy jest to bardziej networking, wymiana doświadczeń, szkolenie, podnoszenie kompetencji?
3: My mamy niewiele w trzecim sektorze, w sektorze pozarządowym, okazji do świętowania, bo większość z nas, mówiąc kolokwialnie, jest zarobiona po łokcie, zarówno w tej pracy społecznej, ale to, co jest ważne, większość liderów organizacji społecznych nie pracuje zawodowo w tych organizacjach. Albo są członkami w stowarzyszeniach i statut ich zobowiązuje do świadczenia pracy społecznej i płacenia składek na rzecz własnych stowarzyszeń. W fundacjach są to przede wszystkim wolontariusze. Zarządy najczęściej też pracują społecznie, więc gdzieś zawodowo pracujemy po prostu w różnych miejscach, a po czasie pracy zawodowej udzielamy się społecznie. Taka jest rzeczywistość większości organizacji.
2: Czyli spotkanie się na wykładach, warsztatach jest też formą świętowania pewną, tak?
3: Jest,
2: możemy powiedzieć?
3: Tak, jest formą oddechu, jest formą spotkania. Każdy kongres też wymyśliliśmy sobie tak, że właśnie będziemy zaczynali tak zwanym śniadaniem pozarządowym. To jest około godzina, kiedy każdy może do każdego podejść, poczęstować ciastem, które sam upiekł i przyniósł na wydarzenie, czy sałatką, ale to jest ten czas takiego właśnie spokojnego rozmawiania też o sprawach takich niekoniecznie związanych z organizacjami, które prowadzimy, tylko po prostu spotkania koleżeńskiego. I to też jest bardzo ważne i ważne jest w temacie właśnie tegorocznego kongresu, bo to jest rodzaj regeneracji.

0: Zapraszamy do wzięcia udziału w 9. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się we Wrocławiu. Porozmawiajmy o tym, jak ważny jest to kongres, jak ważne jest to wydarzenie. Jak się lokuje ten sektor we Wrocławiu? Jest doceniony? Mogłoby być lepiej?
1: Jeżeli gonimy za marzeniami, to mówimy, tak, marzenia nas napędzają i zawsze jest coś do poprawienia, coś do zrobienia razem. I moje doświadczenia wielu osób z sektora są takie, że w niektórych sprawach idzie nam doskonale ta współpraca, zarówno z samorządem, zresztą to zadanie kongres jest dofinansowywane przez gminę Wrocław od pierwszego wydarzenia i też przez gminę odczytywane jako bardzo ważne spotkanie też przedstawicieli organizacji, z przedstawicielami samorządu, urzędu miejskiego, radnymi. I tutaj dyskutujemy bardzo często, poruszając nowe tematy, ale też trochę sprawozdając się wobec całego środowiska, które sprawy od poprzedniego kongresu, na ile posunęliśmy do przodu, a gdzie są bariery, jak je zlikwidować. Także to są bardzo, bardzo owocne rozmowy. Zresztą o tym może świadczyć to, że na spotkanie dotyczące współpracy gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi na tym kongresie zapisało się najwięcej uczestników. To już mamy ponad 170 zgłoszeń, więc będzie to na głównej sali takie plenarne spotkanie. Ono oczywiście będzie musiało być oparte, żeby nie było po prostu takim poruszaniem się w sferze bajek, mitów i jakichś plotek. Będzie oparte o dokumenty, które regulują tą współpracę. Więc wieloletni program współpracy miasta Wrocławia z organizacjami, roczny program współpracy i strategiczny dokument, jakim jest polityka współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi. My w zaproszeniach przesłaliśmy linki do tych dokumentów, żeby każdy, kto będzie chciał się wypowiedzieć, jakby robił to na tle tych dokumentów.
0: Będzie to na pewno bardzo praktyczna dyskusja, oparta też o doświadczenia, tak, tego sektora, tak, ludzi związanych z tym sektorem. A jak wygląda tutaj współpraca, konkurencja, rywalizacja, wspieranie się między samymi organizacjami?
1: Myślę, że tu warto oprzeć się o przykład tego, że od kilku lat powstają, działają, czasem mają jakiś przestój, tak zwane grupy branżowe NGO. Ta koncepcja też została wypracowana wspólnie na naszych spotkaniach, również kongresowych, że warto by było o sprawach istotnych dla danej branży, czyli na przykład organizacji zajmującymi, które zajmują się sprawami osób z niepełnosprawnościami, ich prawami i albo zrzeszają

0: 1997 roku i oni liderują w naszej grupie. W poprzedni weekend byliśmy nawet na wyjazdowym szkoleniu na ich bazie w Stroniu Śląskim, tuż przy tej najsłynniejszej wyrwie w Polsce, czyli przy uszkodzonej tamie. I zapoznawaliśmy się z tym, jak oni działają, jak jest to trudne, ale też satysfakcjonujące. No, Robert Drogoś, prezes stowarzyszenia, bardzo wiele rzeczy nam tam opowiedział, ale mieliśmy też takie praktyczne szkolenia z tego, jak obsłużyć piłę mechaniczną, łączność starlinkową, radiową i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie są tylko rozmowy, ale też praktyczny wymiar tego. I co ważne, w tych spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, a więc Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Partycypacji Społecznej, zarządzania kryzysowego. Mamy też przedstawicieli 16 Brygady Wojskowej.
1: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: 9. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych już lada chwila, o tym dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że za chwileczkę też Państwa zaprosimy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zanim to nastąpi, chciałbym też dopytać w kontekście głównego tematu, który jest przewodni w tym roku, od regeneracji do odporności, o spotkania, myślę, że chyba praktyczne, ale też chciałbym zapytać o to właśnie, jak one przebiegają, ale w kontekście tematów czy haseł wiodących. Na stronie, w zaproszeniu przeczytałem, że odbywają się one pod takimi hasłami, które towarzyszą NGO-som. Dialog, partycypacja, sprawczość, współpraca, odporność. Dlaczego tak?
1: Nasze kongresy zawsze odbywają się trochę spontanicznie, jeżeli chodzi o tematy. Staramy się robić to właśnie partycypacyjnie, czyli pytać, niezależnie od tego, kto jest organizatorem, współrealizatorem,

0: organizatorem danego kongresu. Pytamy organizacje też branżowo, co jest dla nich ważne, a w następnym kroku pytamy, kto chciałby wziąć odpowiedzialność za poprowadzenie tematu, który wydaje się dla nich ważny. I w ten sposób to robimy, tak? Czyli za każdy z tych tematów, które wymieniłeś, wzięła odpowiedzialność jakaś organizacja bądź kilka organizacji, które mówią, okej, my poprowadzimy to spotkanie tematyczne na kongresie od A do Z, wypracujemy rekomendacje i przekażemy je z powrotem do środowiska. Więc tutaj te tematy, które przeczytałeś, też w programie kongresu, one są oczywiście rozwinięte, to są tematy, które wybrali, można powiedzieć, że sami uczestnicy kongresu.
1: Okej. I myślę, że tutaj tak jak słuchamy tego, to naturalne jest zainteresowanie tym wydarzeniem osób, które są związane z NGO-sami. Dla kogo jest zaproszenie? Pytam o osoby, które się jeszcze wahają, bo ci, którzy działają, którzy brali udział w tych kongresach wcześniejszych, myślę, że widzą bardzo dużą wartość i na pewno już są zapisane te osoby. Kto może przyjść? Czy taki zwykły ligorowski jak ja może przyjść na taki kongres? Czy warto przyjść? Czy może na przykład wolontariusz, który się udziela kilka razy w ciągu roku, też powinien wybrać taką propozycję?
0: To jest spotkanie ludzi aktywnych społecznie we Wrocławiu, tak? Więc również tych, którzy jeszcze na przykład nic nie robili, ale czują, że czują takie społeczne swędzenie, tak to nazwijmy, że chcieliby się włączyć, ale nie wiedzą jak, trochę, tak jak zawsze do pewnej nowości możemy tak podejść.
1: Czyli na pewno doświadczą środowiska tak, ludzi, którzy są tak, z tym związani.
0: Więc myślę, że to jest też takie miejsce, w którym po prostu można bezpośrednio poznać organizację, porozmawiać z liderami, porozmawiać z wolontariuszami, którzy w tych organizacjach działają. I to jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że w tym roku po kongresie, który będzie się odbywał, uwaga, to jest też nowość, bo do tej pory odbywały się one w takich przestrzeniach, powiedzmy, improwizowanych, tak? Czyli w centrum sektor 3 Skate Parku i Tratwie, czyli Legnicka 65, dawna zajezdnia, Popowice. Też w czasoprzestrzeni, a więc dawna zajezdnia Dąbie, zawiadywana przez Tratwę i konsorcjum, a w tym roku pierwszy raz jesteśmy w bardzo prestiżowym miejscu i prawdę mówiąc, ja się trochę tego boję, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego splendoru.
1: Nie ma co się bać, zdradzajmy miejsce.
0: Wrocławskie Centrum Kongresowe przy hali stulecia. Ale drugą nowością...
1: Ale tu ci przerwę. Myślę, że to jest takie przygotowanie do tej okrągłej rocznicy za rok.
0: Może tak. Znaczy ja się z jednej strony cieszę, bo to jest wreszcie nie brak takiej sytuacji, w której musimy stawać na głowie, żeby skatepark, ze skateparku zrobić miejsce kongresu. Ale z drugiej strony to ma ten walor tego, co dla organizacji jest chlebem codziennym, czyli taki pewien deficyt.
1: Zaplecza bardzo dużego, tak?
0: Tak, bardzo, właśnie zaplecza.
1: Które pozwala się skupić na programowych rzeczach.
0: Dla nas jakby sprzęt, czy właśnie wnętrza i tak dalej, to są jakieś rzeczy w ogóle na ostatnim miejscu, o którym myślimy, bo najważniejsi są zawsze ludzie albo zwierzęta, którym pomagamy, a tutaj będzie inaczej. Jestem ciekaw tego doświadczenia, ale mamy też partnera, Fundację Convention Bureau, które jest tam na co dzień i wiem, że tutaj koordynator kongresu z tej fundacji dba o wszystko. Ja jestem spokojny, tak, że to będzie profesjonalne wydarzenie pod tym względem. No, co nie znaczy, że poprzednie nie były, tylko były takie właśnie improwizowane.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Każde, myślę, miejsce ma swój klimat i swoją aurę jakąś. Myślę, że tutaj to ważne to, co powiedziałeś, że najważniejsi są ludzie. Program wygląda naprawdę interesująco, ale nie dokończyliśmy wątku, że uzupełnieniem może tego wydarzenia są chyba targi, tak?
1: Tak jest. To jest, wracamy trochę do sytuacji, w której Pergola gościła organizacje pozarządowe, bo mamy za sobą wspólnie z DEFOP-em, czyli Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem Tratwa, między innymi organizację 7 dolnośląskich targów organizacji pozarządowych. To już było wiele lat temu. W najlepszym momencie mieliśmy ponad 100 organizacji na Pergoli. Z tego, co wiem, bo w tym roku organizatorem targów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, to z tego, co wiem, mamy już ponad 60 organizacji, które się tam wystawią, więc po kongresie...
0: Ale tutaj nie zdradzamy za dużo, bo oddzielną audycję chciałbym poświęcić targom. No dobrze, myślę, że tak. Najważniejsze jest, żeby czuli się zaproszeni ci wszyscy, tak, którzy, jak powiedziałeś, swędzi społecznie.
1: Tak, ale...
0: że
1: ale...
0: każdy zaangażowany chciał przyjść na to wydarzenie. Tak, bo jak się zapisać w ogóle?
1: Na kongresie będziemy głównie rozmawiali i dyskutowali. I tutaj ktoś, kto jest, że tak powiem, laikiem, profanem w tej kwestii, będzie się głównie przesłuchiwał pewnie, ale to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast właśnie po kongresie fajnie jest pójść na pergolę i zobaczyć w praktyce, co te organizacje robią. Mhm. Spróbować, porozmawiać, zaopatrzyć się w jakąś ulotkę, gadżet czy coś takiego. No i właśnie się zapisywać. W Polsce mamy taki problem, że mamy bardzo dużo organizacji, tak? Bo zarejestrowanych organizacji jest ponad 160 tysięcy w Polsce. Natomiast większość z tych organizacji, przepraszam znowu za kolokwializm, być może krzywdzę wiele organizacji, takich jak między innymi GOPR, którego jestem członkiem. Pozdrawiam wszystkich ratowników górskich z tego miejsca i dziękuję za waszą ofiarną służbę. Ale większość to jest ja, koleżanka i kolega. Dosłownie kilka osób. Brakuje nam wolontariuszy, brakuje nam tego systematycznego, społecznego zaangażowania osób po prostu, które na co dzień robią coś innego, ale chciałyby też się angażować. I to jest bolączka trzeciego sektora. Mhm. Nie ilość organizacji, tylko ilość osób zaangażowanych. Więc takie wydarzenia są dla nas też ważne z tego względu, żeby pokazać społeczeństwu, że mnóstwo rzeczy, z których to społeczeństwo korzysta, jest realizowanych przez społeczników i przez organizacje pozarządowe. Mhm. Więc zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, tych, którzy angażują się społecznie, tych, którzy przyjdą po prostu z ulicy, będąc na spacerze w Parku Szczytnickim, oglądając Halę Stulecia, czy będąc na Kryminalny Wrocław w Hali Stulecia, bo wtedy jest to wydarzenie, na kongres, na targi. Przede wszystkim będziemy tam gościli liderów organizacji pozarządowych, ale też osoby, które w firmach odpowiadają za społeczne zaangażowanie biznesu, przedstawicieli tych firm, przedstawicieli administracji publicznej, samorządu Wrocławia, samorządu województwa, administracji rządowej, więc tych gości będzie sporo. Mhm. Natomiast to, co wszystkich tych ludzi łączy, to jest właśnie to, że gdzieś w tle ich pracy albo korem ich pracy jest działalność społeczna.
0: Niech dla wszystkich zaangażowanych kongres ten będzie taką regeneracją ku odporności, a dla tych wszystkich, którzy chcieliby się włączyć, niech będzie to iskra taka, która zapali do tego działania na rzecz społeczną, a z zaproszeniem do wzięcia udziału w 9. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych przyszedł dzisiaj do nas do studia Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji Umbrella, koordynator Centrum Sektor 3. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Maciej Stajniak, to ja. Wspólnie spędziliśmy troszkę czasu. Pora się pożegnać. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że w miarę przyjemnie słuchało się Radia Rodzina. Jeśli tak, to powiedzcie o nas koniecznie komuś. Niech przybywa nam słuchaczy, to nas najbardziej cieszy. Powiedzcie, że gdzie jesteśmy. No i jak fajnie gramy i fajnie się z nami spędza czas. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Będą odwołania od wyroku w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Możliwa ewakuacja mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Liść czy kolczyki? Za chwilę o trudnych maturalnych zmaganiach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. „25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamilka z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horma-Cieślak.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do winy Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamilek zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
3: Przez tą suszę to najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
4: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. Podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stopy procentowe bez zmian. Tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią, obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
7: Trudne słowa, jakieś kolczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
8: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
9: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur.
10: No i mamy godzinę 18 i mamy jeszcze całkiem sporo słońca i wysoką temperaturę 21 stopni. Fajnie. Ale niestety według synoptyków za chwilkę powinno padać. No i gęstnieją niestety chmury nad naszymi głowami. Temperatura spadnie w nocy do 9 stopni. Jutro podniesie się zaledwie do 15 i niestety jutro również słabe opady deszczu są przewidziane.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Dzisiaj zabieramy Was w audycji Herbatka z Naukowcem w świat przyszłości, mam wrażenie, a pomoże nam w tym dzisiaj doktorka Dominika Kuźnicka-Błaszkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Reprezentuje Pani Uniwersytet Wrocławski, Inkubator Doskonałości Naukowej, Centrum Digital Justice z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii. Wszystko się zgadza?
1: Zgadza.
0: Tak, zawsze mam problem z tym początkiem, bo te wszystkie wydziały, instytuty bardzo długie są. Pani Dominiko, dzisiaj ważny temat. Chcemy porozmawiać o prawie cyfrowym, ogólnie o prawie w zakresie internetu. No i pojawi się temat dzisiaj deepfake'ów. To na sam początek w ogóle wyjaśnijmy to, bo spotykam się w internecie, że wszyscy tego używają, ale nie do końca może każdy wie, co to jest.
1: Tak, to deepfake'i to jest ostatnio temat, który jest bardzo na czasie. Jest bardzo ważny społecznie, z różnych względów pewnie o nich porozmawiamy. A deepfake'i to są tak naprawdę nagrania, obrazy, wideo, które powstały przy pomocy sztucznej inteligencji, które mają imitować coś, co się wydarzyło, a tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. Część osób mówi, że deepfake'i to jest po prostu forma oszustwa. Nie zawsze i nie wszędzie, chociaż na pewno duża część tych deepfake'ów to są te, których nie chcemy widzieć, ale deepfake'i to też jakaś forma ekspresji artystycznej i tego, jak przy pomocy sztucznej inteligencji kreować sztukę.
0: Okej, dobrze, to ja już tutaj mam wiele wątpliwości, ale takie pierwsze pytanie, czym to się różni od awatara? Chciałbym mieć takiego awatara, w przyszłości myślę, że to będzie prawie powszechne, bez wysiłku będę wysyłał swoje komunikaty różnego rodzaju do internetu.
1: No tak, awatar z natury rzeczy, mi się od razu kojarzy z filmem Awatar.
0: Mamy jakąś sylwetkę, postać. Nie musi być ona związana może z moim wizerunkiem, ale może być pewnie.
1: Pytanie jest, czy ktoś uwierzy, że ten awatar to pan? Mhm. Bo jeśli ktoś uwierzy, to mamy do czynienia z deepfake'iem. A jeśli to jest na tyle jasne, że to jest jakaś pana kreacja i że to tak naprawdę nie pan, to wtedy nie ma deepfake.
0: Dobrze, ale w tej pierwszej wersji deepfake może być pozytywny, dobry, bo mi się to kojarzy tylko z czymś złym. Z oszustwem, z kradzieżą, z manipulacją.
1: Oczywiście i tak naprawdę 95% deepfake'ów, które widzimy w sieci, to jest właśnie kradzież, manipulacja, wojna informacyjna i tak dalej, i tak dalej. Ale deepfake'i mogą być też formą satyry. Wyobraźmy też sobie sytuację niektórych aktywistów w państwach niedemokratycznych, kiedy ten deepfake jest dla nich jedynym sposobem albo jednym z nielicznych, gdzie mogą aktywnie mówić o swoich poglądach bez albo z mniejszą obawą o to, że będą za to ścigani. Mhm. Więc tutaj też możemy taki przykład podać. Mamy też deepfake'i w kreacji artystycznej. Jest taki piękny film Wearing Jillian, gdzie artysta na twarze osób, które zgodziły się uczestniczyć w tej produkcji, nałożył swoje rys twarzy. I oglądając ten film mamy wrażenie, że to jego twarz się zmienia i że to jest cały czas ta sama osoba, a nie jest. I to naprawdę robi piorunujące wrażenie. I jest taką formą właśnie jakiejś kreatywności twórczej.
0: Mm-hmm. Dobrze, to tutaj widzimy różne płaszczyzny tego, chociaż średnio jestem przekonany, od razu zgłaszam, że mogą deepfake'i służyć czemuś dobremu. Bardziej z racji na zainteresowania, chyba też dużo zagrożeń widzę tutaj, jeżeli chodzi o politykę, o kwestie wolności, tak, w polityce. Ale myślę, że deepfake'i mogą też być bardzo olbrzymim zagrożeniem dla młodzieży i dzieci.
1: Tak, ja się, tak jak wspomniałam, znaczna większość deepfake'ów w sieci to są te deepfake'i, które mają wywołać szkodę i my musimy sobie z nim radzić. I zdecydowanie ta wojna informacyjna to zagrożenie dla demokracji, dla wolności mediów, dla poglądów politycznych. Mamy też takie badania, które pokazują, że obecność deepfake'ów w sieci powoduje, że my przestajemy ufać i to tradycyjnym mediom, i to rządowi, i to instytucjom obywatelskim, bo nie wiemy, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Też zgodzę się z tym, że deepfake'i są olbrzymim zagrożeniem dla dzieci, szczególnie te przypadki, kiedy mówimy o tak zwanych deep pornach czy deep nudach, kiedy z jakiegoś zdjęcia, z jakiegoś wideo robimy materiał pornograficzny czy seksualny i niestety często ich ofiarą są właśnie dzieci.
0: Tutaj nie będziemy rozwijać ten wątek, bo wiemy, jak to jest przerażające, tak. Ale dzisiaj chcemy też spojrzeć z punktu naukowego na to wszystko. Jest to problem, niewątpliwie, albo bywa to problemem. Jak odpowiada na to prawo? Pani tutaj bada to właśnie w zakresie prawa. Więcej jest zagrożeń, więcej mamy możliwości rozwoju tego prawa, które będzie chroniło nas przed deepfake'ami.
1: Na pewno mamy bardzo, bardzo dużo zagrożeń i przede wszystkim to prawo, które jest, no ono jest bezpośrednio prawodawstwem Unii Europejskiej i mamy przynajmniej dwa takie akty prawne, które wydaje mi się, że mogą być stosowane. Z jednej strony mamy akt o sztucznej inteligencji i tam mamy po raz pierwszy definicję deepfake'u, tylko że obowiązek tam jest bardzo ograniczony. Trzeba tylko oznaczyć, że materiał był
0: wygenerowany.
1: Mhm. A tak naprawdę to nie powoduje, że przestajemy w to wierzyć, prawda?
0: Okej, ale jeżeli nie jest napisane, to co się dzieje? Nic się nie dzieje.
1: No, tak naprawdę mamy jakieś sankcje, są przewidziane sankcje, ale pytanie, jak złapać tą osobę, która deepfake wygenerowała?
0: Okay.
1: I tu otwiera nam się olbrzymi problem.
0: Puszka Pandory.
1: Bo nie jesteśmy w stanie często tej osoby zidentyfikować, tak?
0: Aha, okej. Okay. A drugi dokument?
1: Drugi dokument to jest akt o usługach cyfrowych. I tam co prawda deepfake nie pada, ale w ramach tego aktu o usługach cyfrowych platformy społecznościowe, platformy internetowe o określonej wielkości muszą walczyć z dezinformacją. Więc jeśli uznamy słusznie, że większość deepfake'ów to jest forma dezinformacji, to wtedy mamy ten obowiązek z aktu o usługach cyfrowych, żeby rzeczywiście dezinformację próbować ograniczać przede wszystkim w mediach społecznościowych.
0: Dobrze, to tutaj taka wątpliwość, myślę, że każdemu się już teraz nasuwa. Prawo prawem, rzeczywistość rzeczywistością, życie życiem. Mamy, powiedzmy, no, jeżeli już przywołaliśmy tą szkołę i młodzież, sytuację taką, która na przykład wydarzyła się w szkole. Pole manewru jest bardzo duże, ale opieszałość prawa jest olbrzymia.
1: Oczywiście, ja się z tym zgodzę, bo tak naprawdę w moich badaniach jasno wynika, że na przykład mamy przepisy kodeksu karnego, które moglibyśmy stosować w takich najbardziej, powiedziałabym, zatrważających, brzydkich przykładach wykorzystania czegoś wizerunku w formie deepfake'u, ale wydaje mi się, że pomimo, że na przykład część organów, takich jak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dostrzega ten problem, to niestety organy ścigania, nie wiem, czy nie są w stanie jeszcze w pełni sobie z tym poradzić, czy nie ma takiej woli, żeby sobie z tym radzić, czy raczej traktują to jako taką ciekawostkę, która nie ma społecznego przełożenia. Trudno mi powiedzieć, co stoi za tymi decyzjami, ale rzeczywiście bardzo rzadko zdarza się. Chyba nawet nie słyszałam o przypadku, kiedy ktoś ścigał twórcę deepfake'ów z prawa karnego.

0: Gdybyśmy mieli się zagłębić teraz w zakres pani pracy naukowej, czym pani się stricte zajmuje? Badaniami, wpływem tych deepfake'ów na społeczne aspekty, prawne aspekty, na właśnie formę ścigania, stosowania tego prawa w rzeczywistości?
1: Ja w tym momencie jestem zaangażowana w dwóch projektach. W jednym właśnie skończyłam i opublikowałam, to jest projekt dr Katarzyny Parchimowicz na temat stabilności finansowej i tam sprawdzałam, czy deepfake'i wpływają nam na stabilność rynków kapitałowych. To znaczy,

0: rynek zareaguje chyba szybko na coś takiego.
1: Rynek zareaguje szybko, a my nie zareagujemy jako prawnicy tak szybko. Okay.
0: Dobrze, no to już mamy taką większą zachętę, żeby sięgnąć po ten artykuł. Drugi zakres pracy?
1: Drugi projekt to badam, jak właśnie akty o sztucznej inteligencji, akty o usługach cyfrowych pomagają nam zwalczać deepfake'i, ale czy przypadkiem nie naruszają w swoich działaniach wolności mediów i wolności do swobody wypowiedzi.
0: No dobrze, to tutaj jest bardzo ciekawy wątek, który mnie jako dziennikarza interesuje. Jakie mamy pole? Deepfake jest czymś wykreowanym, wymyślonym, stworzonym sztucznie, tak? Jak to się łączy w ogóle z wolnością słowa? Skoro często, teraz rozmawialiśmy o tym, narusza dobra też osobiste, tak? Często.
1: Tak. No i mamy ten akt o sztucznej inteligencji i on mówi, że dobrze, generujesz deepfake, musisz go oznaczyć. Ale pytanie...
0: To traci sens.
1: No właśnie, to z jednej strony traci sens, a z drugiej strony, czy jesteśmy pewni, że jakiś influencer, jakiś dziennikarz, który generuje takie materiały i jest jakby w tym uczciwy. I on jakby nie robi tego w sposób złośliwy.
0: Ani w celach oszustwa.
1: Tak, tylko w jakichś celach kreacyjnych. Czy jeśli zmusimy go do oznaczania takich treści, to czy on się z tego nie wycofa? Bo pomyśli sobie, okej, jeśli pokaże, że to jest sztuczna inteligencja, to obniży moją wiarygodność. No i z drugiej strony mamy akt o usługach cyfrowych i tam rzeczywiście nie ma słowa deepfake, ale platformy społecznościowe mają walczyć z dezinformacją. Platformy społecznościowe już i tak mają dużą kontrolę nad tym, jak działają media, jak się komunikujemy w internecie, jaki jest przepływ informacji. No i pytanie, czy jeśli będzie oznaczenie, że to jest wygenerowane bądź współgenerowane przez AI, czy takie treści nie będą ograniczane?
0: To od razu muszę zapytać, czy pani jest praktykiem?
1: Ja jestem praktykiem, nie jestem radczynią prawną, nie jestem adwokatką, ale jestem konsultantką w sprawach głównie z zakresu prywatności.
0: To musi być fascynujące na takiej rozprawie, czy na rozprawie sądowej, czy na jakichś takich właśnie rokowaniach, nie wiem, mediacjach. Czy miała pani takie przypadki, kiedy było to naprawdę bardzo trudne do rozstrzygnięcia?
1: Szczerze, na gruncie praktycznym nie. Nie było jeszcze takich przypadków, nie spotkałam się z nimi. Na pewno one występują. Ja osobiście w mojej praktyce się z nimi nie spotkałam, no głównie z tego powodu, że ja przede wszystkim konsultuję z zakresu ochrony danych osobowych, a nie koniecznie z właśnie walki o wolność słowa, bo też mamy bardzo fajne, wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które się tym zajmują w Polsce i myślę, że jeśli ktoś widzi, że ma taki problem gdzieś u siebie, to myślę, że to będzie dobry kierunek.
0: Czyli docelowo są wąskie specjalizacje, tak? W konkretnych rzeczach. Tak. Też dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o współpracy zagranicznej i o możliwości też pracy i porównywania naszych osiągnięć naukowych, naszego spojrzenia i naszego prawa względem innych. Tutaj się przejawia w tej rozmowie Unia Europejska, która standaryzuje wszystko. Czy rzeczywiście jest tak, że każdy kraj jest w miarę na równym poziomie prawnym? Czy są kraje, gdzie jest to trochę lepiej, może inaczej zrobione, z innego punktu widzenia jest problem oglądany?
1: Ja myślę, że dużo regulacji jest w miarę ujednoliconych, ale też widać, że część krajów członkowskich próbuje tworzyć też własne regulacje po to, żeby bardziej odpowiadać może nie tyle problemom, bo problem jest tożsamy w całej Unii, tak? Ale żeby odpowiadać na aspekty proceduralne, czyli kto, kiedy, w jaki sposób będzie ścigał, a niekoniecznie co z tym zrobić dalej. Mamy na przykład Danię, gdzie wprowadzono rozwiązania prawne dedykowane właśnie deepfake'om, czyli zakaz wykorzystywania czyjegokolwiek wizerunku do stworzenia deepfake.
0: A gdzie Unia Europejska lokuje się względem na przykład Stanów Zjednoczonych? Są lepsze rozwiązania za oceanem? Bardziej to jest jakoś szczegółowo patrzone?
1: Szczerze powiedziawszy nie. Trzeba też pamiętać, że Stany to jest jednak federacja 50 stanów. Każdy z nich wprowadza swoje własne rozwiązania w zakresie deepfake'ów. Nie mamy na razie regulacji takiego charakterze ogólnostanowym. I te regulacje, które są wprowadzane w Stanach, one są bardzo fragmentaryczne. To znaczy deepfake'i w prawie wyborczym, deepfake'i a wykorzystanie cudzego wizerunku, deepfake'i a oszustwo finansowe. Część stanów wprowadza swoje regulacje i one nie są ze sobą zbieżne tak naprawdę i trudno powiedzieć, żeby oni mieli wykształconą jakąś taką kompleksowe podejście, bo tego nie ma.
2: Tu Radio Rodzina.

0: odnosiła się pani też do biznesu, do na przykład do giełdy. Użycie deepfake'u ma natychmiastowy skutek, wywołuje, tak? Mhm. Możemy ukarać sprawcę, jeżeli go znajdziemy i udowodnimy mu, ale nigdy nie wrócimy stanu przed opublikowaniem takiego deepfake'a. Jak prawo na to odpowiada?
1: No właśnie średnio odpowiada, bo z jednej strony mamy, jeśli to jest krzywda wyrządzana konkretnej osobie albo konkretnej firmie, no to mamy sprawę cywilnego, pozwy o zadośćuczynienie, odszkodowanie, mamy tą możliwość tego namacalnego, materialnego odzyskania części pieniędzy. Ale to nie pomoże naszej reputacji bardzo często, bo nawet jeśli zostanie wydane jakieś oświadczenie, to ono będzie miało mniejszy skutek oddziaływania niż taki deepfake. Nie mamy regulacji, które... Nawet nie wiem, czy jest możliwe, żeby wprowadzić takie regulacje, które by zadośćuczyniły krzywdzie takiej emocjonalnej, etycznej, moralnej ofiary deepfake'a.
0: Mhm. Wspomniała pani o Danii. Tutaj pani realizuje projekt, tak? To tak. Trochę więcej o tym powiedzmy, bo to jest ważny i chyba ciekawy wątek życia naukowca. Można współpracować z ludźmi z innych krajów, którzy też fascynują się i badają ten sam zakres nauki.
1: To prawda i rzeczywiście to też jest jedna z takich rzeczy, która jest fascynująca w pracy naukowca, ale też nie każdy z tych możliwości korzysta, czyli ta współpraca międzynarodowa. Mhm. Ja mam okazję od stycznia realizować projekt na Uniwersytecie Południowo-Duńskim, który jest finansowany właśnie przez Uniwersytet i przez duńską fundację Trygfonden, na temat właśnie tych deepfake'ów aktu sztucznej inteligencji wolności słowa. Wcześniej miałam przyjemność spędzić kilkanaście miesięcy w Stanach, gdzie badałam jakieś inne aspekty, ale gdzie też w ogóle ten pomysł na badania nad deepfake'ami się narodził, więc gdzieś tam to ze sobą przywiozłam. Więc na pewno ta współpraca międzynarodowa jest niezwykle ważna. W czerwcu lecę do Hiszpanii konsultować kolejny projekt, więc dużo się dzieje i z tych możliwości trzeba korzystać, bo polska nauka naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie, ale my potrzebujemy tej współpracy międzynarodowej, żeby ją pokazać po prostu.
0: Ta współpraca międzynarodowa i też no, pani zakres pracy na pewno ma wymierny skutek i oczekujemy też na pewno jako odbiorcy internetu, że ta praca jeszcze większe efekty przyniesie. I o te efekty chciałbym zapytać. Jak pani patrzy na przyszłość? Deepfake'ów na pewno mniej nie będzie. Będzie ich tylko więcej. Będą bardziej profesjonalne i myślę, że coraz trudniejsze do rozpoznania i rozszyfrowania. Pani nadzieję taką, że będziemy się skutecznie i dobrze bronić przed tym?
1: Ja myślę, że jedyną formą obrony jest edukacja i edukacja cyfrowa. Edukacja ogólna w znaczeniu wiedzy powszechnej, ale przede wszystkim edukacja cyfrowa. Mhm. I myślę, że naszą pracą jako naukowców, naukowczyń jest to, żebyśmy nie tylko zamykali się w swoich gabinetach i pisali jakieś wypracowania, artykuły i je ogłaszali na konferencji, ale też żebyśmy edukowali, chociaż starali się edukować społeczeństwo i pokazywali te zagrożenia. Czy będzie deepfake'ów więcej czy mniej? Pewnie będzie ich więcej, ale mam taką cichą nadzieję, że jako społeczeństwo zaczniemy je dostrzegać i być może nie będzie aż tak łatwo nas oszukać. To jest też bardzo dużą rolę tutaj pełni edukacja tych najmłodszych i mówienia im, że takich rzeczy nie możesz robić. Nie możesz wziąć wizerunku koleżanki i kolegi i go przerobić w formę deepfake'a. I mam wielką nadzieję, że po prostu tą edukacją zwyciężymy.
0: Ma pani większą wiarę w tym zakresie niż ja. To szczerze przyznaję. Ostatnie pytanie. Czy studenci prawa dziś uczą się rzeczy, które będą faktycznie przydatne za 10 lat? Tutaj pani wyraziła już zdanie, że jesteśmy na dobrym poziomie, na jednym z wyższych poziomów, jeżeli chodzi o Wrocław. No ale patrzymy ogólnie na cały świat.
1: Ja myślę, że to zależy, czy mówimy o wiedzy, czy kompetencjach, bo wiedza się zmienia i wiedza jest dostępna wszędzie i w dobie sztucznej inteligencji ta wiedza nie jest czymś, co nas jakoś specjalnie wyróżnia, chyba że mówimy o bardzo wąskiej specjalizacji, ale ważne są kompetencje i ważne jest, żeby to, czego my uczymy studentów, bo ja też prowadzę zajęcia, żeby budować siłę argumentacji, krytyczne myślenie, umiejętność wyciągania logicznych wniosków i to są takie kompetencje, szczególnie jeśli mówimy o tekście prawnym, naukach prawnych, które będą przydatne dzisiaj, za 10 lat, za 20 lat, bo to jest ta siła, którą my pokazujemy w starciu ze sztuczną inteligencją.
0: Te kompetencje możemy też szlifować na co dzień, przeglądając internet i korzystajmy też z tego krytycznego myślenia, o którym pani wspomniała, korzystajmy jak najwięcej. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że no, spojrzeliśmy trochę inaczej na to wszystko, co nas otacza. No i ta nadzieja, dziękuję bardzo za to. Ja to też przemyślę, może trochę zmienię punkt widzenia na te sprawy. A bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż naukową. gościni tej audycji, a była nią doktorka Dominika Kuźnicka-Błaszkowska z Inkubatora Doskonałości Naukowej z Centrum Digital Justice z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Kolor roweru. Pewna dziewczynka postanowiła przemalować swój rower. Wybrała zielony kolor, bo bardzo go lubiła. Jej starszy brat powiedział wtedy: nigdy nie widziałem zielonego roweru. Pomaluj go na czerwono. Będzie piękny. Również czerwony kolor podobał się dziewczynce. Kupiła więc czerwoną farbę i pomalowała rower na czerwono. Inna dziewczynka powiedziała: wszyscy mają czerwone rowery. Dlaczego nie pomalujesz go na niebiesko? Dziewczynka przemyślała to i przemalowała rower na kolor niebieski. Po jakimś czasie syn sąsiadki stwierdził: niebieski? To smutny kolor. O wiele weselszy jest żółty. Dziewczynka przyznała, że faktycznie żółty kolor jest weselszy. Na co sąsiadka oznajmiła: co za okropny kolor. Spróbuj pomalować na kolor błękitny. Wydaje mi się ładniejszy. I dziewczynka pomalowała rower na błękitny. W tej chwili nadszedł jej starszy brat i zawołał: czy nie chciałaś pomalować go na czerwono? Błękitny jest taki pospolity. Użyj czerwonego. Koniecznie. Wtedy dziewczynka zaczęła się śmiać. Wzięła puszkę z zieloną farbą. Pomalowała nim rower i nie zwracała więcej uwagi na to, co mówią inni. Przykładanie zbytniej uwagi do tego, co mówią inni, może się źle skończyć. Pewnego dnia Słowik zachorował i przestał śpiewać. On nie jest chory, stwierdziły wróble. Jest tylko zbyt leniwy, żeby śpiewać. Takie komentarze głęboko dotknęły Słowika, więc zaczął śpiewać. Czy nie miałyśmy racji? Stwierdziły wróble. Słowik zmobilizował się resztkami sił, po czym zakończył życie. Wtedy wróble powiedziały: skoro był chory, to dlaczego śpiewał? Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Senat ustanowił przyszły rok rokiem księdza Blachnickiego. Stopy procentowe na razie bez zmian. Będą też ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Senat zdecydował, ksiądz Franciszek Blachnicki wśród patronów 2027 roku. Jak podkreślono, stworzone przez niego dzieła formacyjne ukształtowały i nadal kształtują sumienia i postawy wielu pokoleń Polaków. Z decyzji Senatu cieszy się biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
1: Będziemy mieli okazję, aby przy różnych wydarzeniach, kiedy będzie o księdzu Blachnickim zapewne więcej się mówiło, przypominać piękno jego osoby, jego życia, ale także tą duchową spuściznę, szczególnie też w wymiarze życia społecznego, które przecież dotyczy także tej naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w której on widział też, jak bardzo potrzebne są pewne fundamenty wypływające z wiary, z duchowości opartej na wartościach tych trzech, o których on tak często mówi, czyli prawda, krzyż, wyzwolenie.
0: Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w Niemczech. Według ustaleń śledczych został otruty. Pośmiertnie został odznaczony m.in. orderem Orła Białego. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku, a w 2015 papież Franciszek uznał heroiczność jego cnót.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
3: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak z ING. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w trzech województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy czterech województw, w całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Rynek w Katowicach zmienił się dziś w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
4: Poloneza, czas zacząć!
5: Pan jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
6: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
7: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
8: Temperatura powoli, ale jednak spada. W tej chwili mamy 20 stopni. Spaść może też w każdej chwili drobny deszcz. Niestety nie pozbędziemy się go jutro, wręcz może go być nawet więcej, ale temperatura w nocy spadająca do 9 stopni jutro podniesie się zaledwie do 15. Niestety dobrych wiadomości na piątek nie mam. Wtedy stopni 16 i na razie żegnamy słońce. To pojawi się całe szczęście w weekend. Sobota i niedziela ciepła i w miarę słoneczna.
9: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartek. Tego miesiąca życia doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

Good night. Tu Radio Rodzina.

i oddanie go.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: 20.10, rozpoczynamy kwadrans psychologiczny w studiu Radia Rodzina. Piotr Kopyto, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest takie uczucie, które większość z nas zna. Mówimy coś się szczerze, a w oczach rozmówcy widzimy zwątpienie. Nikt wprost nam nie powie, nie wierzę ci, ale to czujemy. I choć brzmi to niepozornie, potrafi boleć zaskakująco mocno, zwłaszcza gdy dzieje się to w bliskiej relacji. Skąd się bierze ta niewiara, co z nami robi i czy zaufanie, które raz się posypało, można naprawdę odbudować? O tym dzisiaj zapraszamy. Skąd właściwie wiemy, że ktoś nam nie wierzy? Jakie sygnały te werbalne i niewerbalne najczęściej to zdradzają? I czy na pewno możemy sobie ufać?
2: Werbalne to są na pewno bardzo jasne sygnały i wprost. Tutaj nie mamy co do nich wątpliwości, bo ktoś nam po prostu o tym mówi. Ewentualnie używa takich zwrotów, chce się dopytać i poddaje wątpliwość to, co mówimy. Natomiast no, wśród tych niewerbalnych może być bardzo mnóstwo tych sygnałów i one mogą być odczytywane też w różnych kontekstach, nie zawsze właściwie przez nas, bo ktoś może nam nie wierzyć niekoniecznie z tego powodu, że to my coś mówimy nie tak, tylko że na przykład jest to dla niego jakiś taki obszar trudny, w którym potrzebuje tego potwierdzenia. Czasami jest to dla kogoś obszar ważny, czasami to jest tak, że ktoś doznał jakiegoś nieprzyjemnego żartu w danym kontekście i dlatego dąży do tego potwierdzenia. Także to, czy ktoś nam wierzy, czy nie wierzy, no nie jest jednoznacznie jakąś naszą odpowiedzialnością. Jeżeli byśmy chcieli to jeszcze tak rozłożyć trochę na takie czynniki, będzie to już dosyć intuicyjne, ale często zauważamy, że ktoś z jakimś takim większym wytężeniem na nas patrzy, albo że no wręcz przeciwnie, tak kręci głową, tak, że nie wierzy za bardzo w to, co mówimy, ale też my sami możemy poczuć właśnie tacy jakiejś roli takiej, której nie jesteśmy. Możemy się poczuć jakimiś kłamcami, krętaczami i to też nam będzie mówiło o tak zwanym przeniesieniu w relacji, to znaczy, że my przeżywamy coś, co ktoś nas na przykład projektuje, albo że sami my przeżywamy jakąś sytuację, która nam się kojarzy, no, na przykład z taką jakąś sytuacją z dzieciństwa, że mieliśmy się do czegoś przyznać, do czego nie zrobiliśmy, albo chcieliśmy wyjaśnić jakąś swoją wersję zdarzeń, a ta wersja zdarzeń nie była przyjmowana i to prowadzi później też do takiego mniejszego poczucia pewności siebie w przekazywaniu jakichś faktów, informacji.
1: A czy to poczucie, że nie jesteśmy wiarygodni w oczach tej drugiej osoby zawsze oznacza, że coś poszło nie tak z naszej strony?
2: Jeżeli mówimy prawdę, to znaczy, że nic nie poszło nie tak z naszej strony, że wszystko poszło okej. Tak jakbyśmy się zastanowili też, dlaczego ta druga osoba nam nie chce uwierzyć, to często to, co mówimy, jest trudne do przyjęcia, bo przełamuje jakiś obraz świata tej osoby. Mówimy tutaj o przekonaniach. Mamy taką tendencję w psychologii do tego, że chcemy wyłapywać te informacje, które potwierdzają ten stan wiedzy i nasze przekonania dotychczasowe. Więc jeżeli ktoś nam nie wierzy, to całkiem możliwe jest to, że naruszamy jego takie poczucie bezpieczeństwa informacyjnego, czyli wprowadzamy jakąś informację, jakieś przekonanie, z którym on się nie zgadza. Wtedy, czy poszło coś nie tak? No nie, no my podzieliliśmy się tym, co jakąś naszym sposobem patrzenia na świat. Ta świadomość tego, że ta druga osoba nie przyjmuje, może być wywołana właśnie tymi sygnałami, o których mówiliśmy, a te sygnały właśnie mogą się brać z tego, że ta osoba inaczej patrzę na tą sytuację.
1: A co dzieje się z nami tak emocjonalnie, gdy czujemy, że ktoś bliski, partner, partnerka, rodzic, przyjaciel kwestionuje naszą wersję wydarzeń?
2: No właśnie, jak osoba jest nam bliska, to te emocje będą tym bardziej wychodziły jakoś na pierwszy plan, będziemy je bardziej odczuwać. Myślę sobie, szczególnie to jest jakoś intensywne w przypadku dzieci, ich relacji z rodzicami, kiedy dzieci mają takie poczucie niesprawiedliwości. Bardzo częste sytuacje w szkołach i w rodzinach też, w rodzeństwie, kiedy każdy z dzieci chce po prostu wypowiedzieć swoją wersję, nawet jeżeli ona z perspektywy rodzica jest nieprawdziwa, jeżeli dziecko uważa, że na przykład szturchnięcie, szarpnięcie nie było agresją, czy nie było uderzeniem, albo że miało do tego prawo, bo on przecież też mnie uderzył, to tutaj też chce być wysłuchane, nawet w tej swojej swoim patrzeniu na świat. I jeżeli ktoś bliski odrzuca tą naszą wersję, to czujemy się wtedy niezrozumieni. I odrzucenie naszej wersji może nam się też, że tak powiem, nałożyć z odrzuceniem nas, że ta druga osoba nie akceptuje nas, to będzie wywoływało takie bardzo przykre emocje smutku, żalu, niezrozumienia, jakieś poczucia niesprawiedliwości. My też mamy tak, że szukamy w rodzinie czy w przyjaciołach takiego potwierdzenia, no właśnie swojego patrzenia na świat. Jeżeli go nie dostaniemy, to tym bardziej jest to dla nas taki, można powiedzieć, cios.
1: A jak odróżnić tę sytuację, w której druga osoba rzeczywiście nam nie ufa, od naszej własnej niepewności czy lęku przed oceną?
2: Dobrze jest, jak czujemy już, że w relacji ta druga osoba jest taka wątpliwa, jakaś wobec nas, tak przenikliwie na nas na przykład patrzy.
1: Warto od razu?
2: Tak, znaczy od razu. Warto od razu, ale to od razu mi się kojarzy z takim zarzutem. Nie wierzysz mi, nie? Stwierdzenie faktu. Można się zapytać, tak? Czy to, co ja mówię, to czym nie rozumiesz, tak? Czy, albo podzielić się tym wrażeniem swoim, czy uczuciami, że kiedy o tym opowiadam, to mam wrażenie, że mi nie wierzysz, nie? No w tej sytuacji warto to tak wyciągnąć na wierzch w rozmowie. Mogą być też takie sytuacje, tak sobie myślę, że też w gabinetach się spotykamy, że są osoby, które mają takie poczucie, że one same nie wiedzą do końca, czy mówią prawdę, czy nie. To już jest takie, można być głębsza trudność, jakieś może w pewnym sensie też może to być związane z zaburzeniami osobowości, na przykład jakąś osobowością lękową. I wtedy jakoś trudno jest to rozróżnić, czy to ta osoba nam nie wierzy, czy to jest to nasze. Wtedy tym bardziej warto się zapytać. I warto odwoływać się wtedy w rozmowie do faktów, czyli będziemy starać się unikać opinii i na faktach budować swoje takie poczucie pewności, że tak to było.
1: Od czego zacząć rozmowę z kimś, kto nam nie wierzy? Jak nie wpaść w taką pułapkę tłumaczenia się i defensywności?
2: Mówi się, że nieprzekonanego się nie przekona tak na siłę, więc możemy też otworzyć się na to, że ta druga osoba no, nie przyjmie tego. Ale jednocześnie chcemy, tak? Nam zależy, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś wartość, to będziemy chcieli przekazać to naszą perspektywę, czy nasze fakty, czy to, co jest dla nas ważne. I z takim tłumaczeniem się i defensywnością, to znowu warto zrobić taką refleksję wstecz, czyli czego ja w życiu doświadczałam. Jeżeli mamy taką refleksję, że na przykład w rodzinie, czy w jakimś środowisku, w którym wzrastaliśmy, była taka tendencja do ucinania tego, co mówiliśmy, albo do kwestionowania, no to rzeczywiście może być taki schemat naszego funkcjonowania, że my zawsze musimy się tłumaczyć, że spotykam się właśnie z pacjentami, którzy nawet jak im się potwierdza coś i mówię, że tak, że przyjmuję tą wersję, to w kolejnym zdaniu oni dalej szukają tego potwierdzenia i wchodzą w taki schemat przekonywania, czyli tak jakby zakładają, że jestem jako terapeuta, że jestem tym takim, może nie agresorem, ale takim defensorem, tak? Czy oponentem, może tak lepiej, oponentem. I oni muszą mnie do czegoś przekonywać. To jest też taka praca, że my możemy wchodzić w takie relacje, w których my będziemy czuli, projektowali na drugą osobę, że ona ma dokładnie odwrotne przekonania, taka hiperbolizacja. To się też dzieje oczywiście w przestrzeni publicznej. I myślę sobie właśnie, że wychodzenie z tej pułapki to będzie taka refleksja, w której będziemy szukać tych punktów wspólnych, czyli z czym my się zgadzamy i zahaczać o to też w tych dyskusjach.
1: Tu postawmy sobie kropkę, wracamy do Państwa za moment.
0: Kwadrans psychologiczny.
3: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Słuchają Państwo Kwadransu Psychologicznego, a dzisiaj rozmawiamy o poczuciu, że ktoś nam nie wierzy i jak odbudować to zaufanie. No i właśnie, czy to zaufanie, które raz zostało nadwyrężone, można naprawdę odbudować, czy raczej budujemy je od nowa na innych fundamentach?
2: To jest trudne pytanie, aczkolwiek bardzo życiowe. I tutaj mi kojarzy się, oprócz tych wszystkich różnych teorii, tak, psychologii związanych z komunikacją i na przykład z porozumieniem bez przemocy, to tutaj mi się kojarzy też to przebaczaniem. Jeżeli dwie osoby są gotowe w jakiś sposób przebaczyć i zaakceptować odmienność, patrzenie na daną sytuację, to tak, to jest to możliwe. Natomiast jeżeli obydwie osoby będą w jakiś sposób chroniły te swoje przekonania i będą też tak patrzeć na to, że przebaczenie drugiej osobie, czy próba zrozumienia jej będzie takim, no, jakimś umniejszeniem dla mnie, przyznaniem się do winy, albo przyznaniem się do tego, że coś, na coś źle patrzyłem, to tam będzie duża, duża trudność. I ta trudność też będzie wzmacniana jakimiś zranieniami. Więc my tutaj i tak będziemy krążyć wokół takiego też poczucia własnej wartości, wokół patrzenia na siebie, obrony też tego poczucia. Można tak wpaść też taką pułapkę, my często jako ludzie wkładamy, że to zaufanie, które zostało nadwyrężone, jest związane z jakimiś

0: się zranieniem nas. Jeżeli my znowu to zaufanie mamy komuś okazać, to będzie to zbyt duże ryzyko i my nie chcemy sobie na takie ryzyko pozwolić i zapominamy wtedy o tym, że ludzie zawodzą, że to jest taka jakby prawidłowość, tak, w relacjach, a zawodzą dlatego, że mają różne potrzeby, każdy ma inne potrzeby. Jak my o tym zapominamy, to bardzo się zamykamy na to, żeby to zaufanie odbudować. Więc no, czy da się odbudować? No, teoretycznie da się, a w praktyce to właśnie zależy od tych czynników, szczególnie też od tego, co zostało w nas zranione i od tego, jak wygląda poczucie naszej własnej wartości.
1: A ta konsekwencja w zachowaniu, jaką rolę odgrywa i czy ona jest takim kluczem do tego, aby odzyskać się tą wiarygodność i odzyskać to zaufanie?
0: To już tak rozumiem to pytanie, że my staramy się odbudowywać u kogoś to zaufanie. Na przykład zawiedliśmy kogoś, coś komuś nie obiecaliśmy, że zrobimy, a powiedzmy zapomnieliśmy albo no, zrobiliśmy nie tak, jak ten ktoś oczekiwał. No i chcemy jakoś, no, powiedzmy, odpowiedzieć na jego, że tak powiem, reklamację w tych oczekiwaniach. Tak myślę, że ta konsekwencja to będzie potwierdzeniem, budowaniem poczucia bezpieczeństwa tej drugiej osoby i też naszego własnego, że jesteśmy w stanie. Ale to wszystko zaczyna się od takie powiedzenie też Williama Jamesa, jednego z takiego z ojców psychologii, że wiara tworzy fakty, więc my musimy na początek w to uwierzyć. No właśnie a propos dzisiejszego tematu, że żeby nam ktoś uwierzył, to musimy też my w to uwierzyć najpierw, że to się da odbudować. Tak sobie myślę, że to uwierzenie we własną taką wiarygodność jest trudne, jeżeli my z zewnątrz dostajemy komunikaty, że nie można na tobie polegać. Tutaj też mówimy o tych komunikatach częstych z dzieciństwa, więc będziemy się musieli z tym zmierzyć. I tak sobie myślę też o historii Jezusa, który przez 3 lata pracował swoją wiarygodność, też szczególnie wśród apostołów, a potem jeszcze po swoim zmartwychwstaniu przez tam 50 dni musiał i tak jeszcze to potwierdzać. W międzyczasie no, była taka akcja tam z Piotrem, świętym Piotrem, tak, który się go zaparł i który sam poczuł, że stracił to zaufanie i chciał je odbudować. Tam dużo jest takich ciekawych też wątków, ale też jest ciekawe, jak Pan Jezus to zaufanie buduje, bo i to też jest taka wskazówka dla nas i to bardzo się też łączy z psychologią, bo Pan Jezus mówiąc, to nawet dzisiaj mamy tam w Ewangelii, że powołuje się na autorytet jakiś, na swojego ojca, ale też na taką jakąś ogólną wiedzę, więc my też możemy odbudowując zaufanie, czy właśnie swój autorytet, czy w sytuacji, której ktoś nam nie wierzy. Jednym z dobrych sposobów jest powołanie się na jakiś autorytet, niekoniecznie osobowy, może to być też jakiś autorytet w postaci, nie wiem, książki, tak, czy badań naukowych. Druga rzecz to, trochę już o tym mówiliśmy, że powoływanie się na dowody, czyli na to, na jakieś fakty, to trochę jak w sądzie, ale jak będziemy chcieli kogoś przekonać, no to jeżeli mamy dowody na to, to dobrze. Pan Jezus też tak mówi do swoich uczniów. Trzecie to powołanie się na efekty, czyli możemy sobie też, budując same takie poczucie wartości i sprawczości i uwierzenia w siebie, możemy przypomnieć sobie sytuację, w których my byliśmy godni zaufania. Nawet w tej osobie też możemy przypomnieć tę sytuację, że słuchaj, wiem, że straciłeś do mnie zaufanie, tak czuję, ale chcę ci też powiedzieć, że były takie sytuacje w naszych relacjach, w naszej historii. No i myślę, że to są takie 3 sposoby na odbudowę tego zaufania. No i też jako chrześcijanie to możemy pomyśleć, że my możemy się oprzeć też na Bogu, na Jezusie, tak, który nam może w tym jakoś jeszcze pomóc.
1: Mamy taką sytuację, że mimo szczerych starań, druga strona nadal nie chce nam uwierzyć. I kiedy warto odpuścić, a kiedy warto walczyć o te relacje?
0: Warto walczyć zawsze do końca, natomiast mogą być takie sytuacje, w których no, spotykamy się ze ścianą i musimy dać czas tej relacji albo dać czas tej osobie. Możemy zobaczyć, że nasze działania przynoszą odwrotny efekt. To jest tak z takim wyczuciem chyba. Każdy z nas ma indywidualne jakieś takie granice. Często tą granicą jest to, że ta druga osoba nam po prostu mówi, że no ona nie chce. Mamy inne spojrzenia na to i ja nie chcę już, nie wiem, być z tobą w relacji. Nie? Też tak może być. No to jest uszanowanie tej drugiej osoby. A często to też jest tak, że no, nazywamy to wspólnie z tej relacji, nie? Że ja wiem, że straciłeś do mnie zaufanie i ja chciałem je odbudować, czy chcę je odbudować i jestem tutaj otwarty, ale no rozumiem, że nie ufasz, tak? No kiedy już mamy takie poczucie, że doszliśmy do jakiejś ściany, no to myślę, że wtedy I też, kiedy zauważamy u siebie, że my próbujemy kogoś, komuś coś udowadniać tak na siłę, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby właśnie, tak jak powiedziałeś, o tej pułapce, nie? Żeby zawsze wszystkim wszystko udowadniać, tylko żeby przekonać te osoby, które uważamy, że warto przekonać przede wszystkim i te, z którymi jesteśmy w takich dobrych relacjach, bo wtedy się lepiej będziemy czuć, bo jest w ogóle też taki dylemat trochę tej prawdy o sobie. I to jest taki dylemat, który polega na tym, że my chcemy jakoś o sobie myśleć, najczęściej pozytywnie, i będziemy się spotykać z interpretacją otoczenia. I to jest ten dylemat, czy te ja realne to jest te, które zwracają nam w informacji zwrotnej inni, czy to jest to, co ja o sobie myślę. Często to, co ja o sobie myślę, to będzie te ja idealne. I tam jest wiele błędów poznawczych i my chcemy sobie na ten taki dylemat odpowiedzieć, że z jednej strony taka dojrzała osobowość będzie brała pod uwagę zdanie innych, ale z drugiej strony, a właściwie z tej samej strony, będziemy budować siebie. Tak, budować siebie na podstawie tego, kim jesteśmy, czyli można powiedzieć, że rozwijać siebie. I wiara kogoś w nas bardzo nam w tym pomaga, bo ona pozwala na pracę i na współpracę. Współpraca oparta na zaufaniu będzie przynosić właśnie efekty, a współpraca oparta na podejrzliwości będzie dużo kosztować. Nie będzie efektywna, to tak mówię też z takich perspektyw psychologii biznesu. O ile właśnie tak powiedziałem, że wiara tworzy fakty, z perspektywy ewangelicznej nawet byśmy powiedzieli, że wiara daje życie, to z takiej perspektywy efektywności wiara w własne możliwości, wiara komuś też i zaufanie do kogoś będzie przynosiło też bardzo realne owoce we współpracy. I jeszcze jest taka myśl może a propos tego, czy my mamy przekonywać kogoś, czy nie, żeby nie popaść znowu w tą skrajność pierwszą. Jest takie powiedzenie, z którym ja się nie zgadzam, że prawda sama się obroni. Ona może się obronić tak na dłuższą metę, ale często jest tak, że prawdę trzeba obronić też, nie? I bywają w życiu takie sytuacje, że warto prawdy bronić i warto też bronić jakiejś prawdy o sobie.
1: Czy to doświadczenie, jeżeli ktoś tobie nie wierzy, albo ty komuś nie wierzysz, może nas czegoś nauczyć o nas samych relacjach i o tym, jak sami traktujemy, bądź jesteśmy traktowani?
0: Jeżeli taką mamy też dojrzałą osobowość i wyciągamy wnioski po obserwacji, to możemy zauważyć, jakie nasze zachowania, zaufanie czyjeś obniżają, a jakie je budują. I będziemy tak starali się właśnie działać w taki sposób, żeby na te zaufanie zasłużyć. Nie chodzi o to, że my mamy na nie zawsze zasługiwać, czyli nie, że działamy po to, że punktem odniesienia nie jest zasługiwanie, tylko punktem odniesienia jest to, że my chcemy wejść w relację z kimś właśnie opartą na zaufaniu, chcemy być tacy też rzetelni wobec innych osób. To też jest dobra droga psychologii rozwojowej, budowanie relacji opartych na zaufaniu, w których my aktywnie chcemy, tak jak powiedziałem, tej prawdzie, że ona się sama nie obroni, że my aktywnie chcemy kogoś przekonać, ale nie po to, żeby uzyskać za wszelką cenę jakąś akceptację, tylko po to, żeby się podzielić właśnie jakąś prawdą o sobie, swoimi umiejętnościami, swoim talentem. Raczej tak w ten sposób, no ja bym szedł tak w ten sposób, żeby tak to zaufanie budować.
1: Zdanie kończące?
0: Myślę sobie, że to pocieszające, że Pan Jezus przez 3 lata nieustannie pracował na tym zaufanie, a i tak mu to nie wyszło, że tak powiem, bo później musiał dopracować tak przez te 50 dni, to tak pół żartem oczywiście. Więc my też nie powinniśmy się poddawać. Budowanie zaufania w relacjach może trwać wiele lat, ale warto, bo później wspaniałe owoce z tego mogą powstać.
1: Gościem Radio Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kwadrans psychologiczny.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

teraz.

patrzyłam ciągle, ale tak ślepo. A ty wiesz, o tych, co byli, zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.